0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: SK Gorzów. Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Kaska Gorzów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Gorzów.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
1: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi, rolety, Gorzów Prądzyńskiego 31, fenstar24.pl.
2: Dzień dobry, Gorzów. Wojtek Hańczuk. Biorąc pod uwagę ilość samochodów w centrum, na szczęście nie tylko ja mam na 6 do pracy. Oczywiście problemów na drogach żadnych o tej porze nie ma, a poniedziałkowy poranek przywita Was temperaturą w okolicach 12-13 stopni. Jest wiaterek, ale taki ciepławy, więc nie powinno być źle.
0: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
1: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi i rolety.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. W Rosji bez zmian. Centralna Komisja Wyborcza podała częściowe wyniki wyborów do Dumy Państwowej. Jedna Rosja, partia kontrolowana przez Władimira Putina, otrzymała w nich ponad 57% głosów. Nielegalne wybory przeprowadzono też na okupowanych terenach Ukrainy oraz w Naddniestrzu oraz Osetii Południowej. A sprawcy napadu na jubilera w Limanowej w Małopolsce zatrzymani. W piątek w jednej z galerii handlowych ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. W niedzielę policjanci zatrzymali 4 osoby.
4: Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
3: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Do zatrzymania doszło w centrum Krakowa. A twórca kultowych komiksów, między innymi o Batmanie i Kapitanie Ameryce, znany na całym świecie brytyjski rysownik Mike Perkins, odwiedził Bełchatów. Artysta spotkał się z mieszkańcami, opowiadał o swojej twórczości i rysował na oczach publiczności.
5: W ogóle się nie spodziewałam, że w takim małym mieście jak Bełchatów to będzie osoba taka ważna jak Mike Perkins. W ogóle to jest coś szokującego.
6: Bohater taki, twórca naszych bohaterów.
7: That's great. It's lovely to know.
8: To świetnie, dobrze to wiedzieć. Spotkanie było fantastyczne. Było dużo dzieci. Musisz inspirować ludzi, zwłaszcza dzieci. To też bardzo ważne.
3: A na spotkaniu z Mike'iem Perkinsem był reporter eski Rafał Różycki.
0: SK Gorzów News.
2: Wojtek Hańczuk, uwaga, utrudnienia na Piłsudskiego, od dziś remont. Prace na odcinku od skrzyżowania z Czereśniową do Ronda Górczyńskiego, łącznie jest ponad 900 metrów, na początek dotyczą chodnika.
9: Czasowe niedogodności obejmą pieszych, wykonawca przystąpi do rozbiórki chodnika.
2: Mówił Wiesław Ciepiela, rzecznik prezydenta Gorzowa. Nie będzie konsultacji społecznych w sprawie finansowania stali Gorzów. Władze miasta odrzuciły wniosek mieszkańców o ich przeprowadzenie. Uznały, że temat jest za wąski, w zamian proponują dyskusję na temat strategii sportu.
10: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
11: Niestety, ale to musiało się wydarzyć. Co? Zaczynamy poniedziałek, ale spokojnie, wiemy, że w poniedziałek niektórzy już nie śpią i są bohaterami tego dnia. Więc dajcie znać, kto już nie śpi, jakie zawody są z nami od samego rana, bo jedno jest pewne. Wiktor na L4, a Jankę spróbuje naprawić ekspres do kawy, więc co, jest naszym mechanikiem? Reperatorem.
12: Reperator? To babcia tak mówiła kiedyś.
11: Ojej, dobra, cofam. Eskowy Messenger czeka.

0: Jaki taki sukces?
1: Sukces jest! Działa ekspres do kawy!
0: No ale chyba nie na naszym piętrze, bo nie wiem, czy widziałeś, ale nasz dzisiaj postanowił się nie włączać.
1: Ale no naprawiłem go właśnie!
0: A!
1: Naprawdę!
0: To dobrze, bo już bałam się, że będzie zawód.
1: Ile osób próbowało go naprawić?
0: Już z 7.
1: To 7 osób nie wiedziało, że trzeba włączyć wtyczkę do prądu. Brawo! A ja jestem zawodą elektrykiem, więc człowiek przychodzi od razu, wie. Patrzę po kablu do gniazdka.
2: Ciekawe,
1: no i
2: było
1: działa.
2: Coś poważniejszego, żebyś sobie poradził.
1: No, proszę pana.
0: To by wtedy o tym nie mówił.
1: Później bezpieczniki.
0: Ale na naszym męskowym messengerze pojawiły się już wiadomości od was. Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi? Dzień dobry.
3: Energetyka od rana czuwa. Jedziemy naprawić, żebyście mieli światełko.
1: Tak, to kolega
0: energii
1: z pracy.
0: Energii nam już nie zabraknie.
1: Nie, w żadnym wypadku wszystko podłączone. Halo, dzień dobry, kto jeszcze?
4: Ja właśnie jadę do swojej pracy, zazwyczaj mam takie piękne widoki. Pracuję jako pielęgniarka w szpitalu pod samym Giewontem. Pozdrawiam.
1: O, to ja tam kiedyś byłem na SOR-ze, pamiętam.
0: A ja też pamiętam twoją tę przygodę.
2: Oni też pamiętają.
1: No dobra, lećmy dalej z tym tematem oczywiście.
0: Dajcie znać, kto jest bohaterem dzisiejszego dnia, jaki zawód już nie śpi od samego rana. Eskowy Messenger się kłania lub 664.

0: Jednak.
1: Jednak jest!
2: Jest cały czas!
0: Poranny prasowanie.
2: Prasujemy, przeglądamy. Heiser poślubił 20-latkę. Wyskoczyło mi tutaj jedynka.
3: Powiedzieli sobie tak, no.
0: Tak.
2: Wszystkiego dobrego. I żyli długo i szczęśliwie, bardzo dobrze. Dzień dobry,
3: Jadziu. Do następnego ślubu.
2: No, dokładnie, no, wszystko się zgadza jak najbardziej, tak? Dzień dobry, Jadziu.
1: Ale to jest nic, słuchajcie. Dlatego, że w tym momencie prasę, internet atakują newsy a propos naszego kochanego Janka Pirowskiego.
2: Co się wydarzyło, bo wszędzie tylko patrzy. Heiser, a jednak nie tylko Heiser, też nasz Pirowski. Janek Pirowski.
1: No właśnie, Janek co Pirowski, z którym ty, Jadziunia, przecież niejednokrotnie prowadziłaś program, prowadził z kolei niedzielne wydanie Dzień Dobry TVN z Izabelą Krzan. I w internetach piszą, że to był, uwaga, cytuję, prawdziwy festiwal złośliwości między Izą a Jankiem.
2: Ale super! No to pięknie, nieważne jak, ważne, że piszą. Tak to się robi.
1: Ja tego nie widziałam, ale tutaj jest również napisane, że w pewnym momencie Janek nie wytrzymał i powiedział do Izabeli Krzan, swojej współprowadzącej, czy ty teraz będziesz kończyła każde moje zdanie? Doskonale! Tak podobno powiedział.
0: Znając Janka... Tak mogło być. Ale ja go bardzo lubię.
2: No my bardzo tęsknimy.
0: Bardzo tęsknię i bardzo lubię.
1: To jaki jest sposób na Janka Pirowskiego? Jaki?
0: Nie dopuszczać go za bardzo do głosu.
2: Dziękujemy, Jadziu. Jesteś kochana.

0: Kolejna piosenka o tobie, czyli o elektryku.
1: Oczywiście, że z prądem lecimy. 25 minut po godzinie 6, poniedziałek, 21 dzień września. Kończy Dawid Podsiadło. Za chwilę zaczynamy urodziny z Eską.
0: No właśnie, dajcie znać na sk.pl, kto dzisiaj ma urodziny. Można również, jak w jeden z 10, na siebie.
1: Oczywiście, dajcie znać, czekamy na wasze zgłoszenia.

0: Reklama. Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forting T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forting T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
1: Zapraszamy do dealera. Dako Kozubal, spółka ZO. Kożów Wielkopolski, aleja 11 listopada 5.
2: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
10: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
11: Ten tydzień zaczyna nam się od temperatury w okolicach 12-13 stopni, a będzie tych stopni coraz więcej. Z każdą godziną będzie robić się coraz cieplej. Na drogach za to o poranku także będzie coraz więcej samochodów. Póki co bez większych problemów przejedziecie przez największe skrzyżowania. Pamiętajcie, że dziś zaczyna się remont na Piłsudskiego.
10: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Oknabft.pl. Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Małopolska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób. Doszło do tego wieczorem na terenie Bukowna. W związku ze sprawą na terenie gminy prowadzona była policyjna obława. Szczegóły sprawy w newsach o 7. A na te środkowe Stany USA zbliżają się ulewne opady. Spodziewany jest także wzrost zagrożenia gwałtownymi powodziami. Mają nawiedzić obszary już zalane w tym tygodniu, w tym Chicago, a także część terytorium Indiany oraz Ohio.
13: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
14: SK Sport News.
12: Zwycięstwa Lecha oraz Legii w piłkarskiej ekstraklasie. Mistrz poprzedniego sezonu w meczu z Radomiakiem stracił bramkę już w 16 sekundzie. Później jednak piłkarze Lecha rozbili rywala 5-1. Za to Legia z pierwszym zwycięstwem od prawie 4 lat nad Jagiellonią. W Białymstoku legioniści wygrali 3-1. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. A derby Madrytu dla Atletico przed własną publicznością wygrało 2-1. Z Realem.
13: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Jankes.
16: Kama.
15: I Wiktor.
16: W Radiu RTSK.
17: Wiktor dzisiaj na wolnym po weselu kolegi musi odpocząć.
18: No, oby się nie okazało, że znowu wypadł z kajaka, jak na Kawalerskim to było. Dajcie znać, jakie zawody już nie śpią od samego rana. Dzień dobry.
19: Ja jadę do pracy, żebyście wy mogli jechać do pracy. Będę opiekować się waszymi dziećmi, pracuję w żłobie.
17: W tej piosence w żłobie leży.
18: Tak, to o tym.

0: 22 minutki do godziny 7 SK w poniedziałek. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czy to jest zawód? Grzybobiorca. No właśnie. Szukałem właśnie tego słowa. Jak to się może teraz nazywać, no? Ale niektórzy już latają, oczywiście szukają teraz z latarkami, bo im ciemno.
1: Grzybiarz nazywa, jak?
0: Ale chodzi mi o zawód. Zawód grzybiarz?
1: Ja mam nadzieję, że ci, co chodzą na grzyby, nie mają jednak zawodu i że jednak te grzyby znajdują, no bo to jest najważniejsze.
0: Ja ostatnio nie mam zawodu grzybiarza, jestem zawodu elektrykiem, ale byłem na 15 minut i znalazłem 3 grzyby. Jeden podgryziony przez jakieś robactwo, ale
1: był. Czyli smaczny był.
0: Był naprawdę super, posmażyliśmy, było rewelacyjnie.
1: No, tylko że w tym roku grzybobranie może zaboleć, jeżeli zamiast do lasu pójdziemy na targ.
0: Na targu drogo, prawda? Bardzo, bardzo.
1: Nie. Słuchaj, na przykład w Małopolsce za kilogram świeżych wyselekcjonowanych borowików trzeba zapłacić nawet 90 zł.
0: No. Ja się wcale nie dziwię, że niektórzy nawet nie śpią, tylko od razu idą, szukają, zbierają. Pewnie.
2: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
3: Kama, co robisz po dziewiątej?
4: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na Białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: I po reklamie.

0: Ale ty robisz te chórki, Janki, naprawdę. Tariru.
1: Ale ty i tak najlepiej śpiewasz. Proszę państwa.
0: Kasia, Kaśka.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Myślałem, że dwa razy zaśpiewam Kasia, Kasia, a tu jednak był zaskoczenie.
1: Kasia, Kasia, hej, hej, hej, jedna Kasia z nami. Dzień dobry, witamy, 12 minut do godziny 7. Kasia, o której... Mamy teraz 7 godzinę za 12 minut. O której wróciłaś dzisiaj do domu? Dzisiaj czy wczoraj?
3: Wróciłam dzisiaj po północy.
0: A skąd ty wróciłaś? Gdzie ty się szlajałaś po nocy?
3: Och, Włoch. Byłam w Wenecji.
1: Byłaś w Wenecji! A to chodziło o twoje urodziny, które dzisiaj przy okazji obchodzisz?
3: Tak, dostałam to w prezencie, w zasadzie zorganizowały mi to koleżanki i no i mój mąż, no, pomógł mi w tym, żebym mogła to zobaczyć wszystko na własne oczy.
0: Ale fajne koleżanki, fajny mąż. A Wenecja też fajna?
3: Tak, pięknie jest.
0: Ale dobra, to powiedz teraz tak szczerze i uczciwie, bo zawsze mówią o Wenecji, że w Wenecji śmierdzi. Czy to prawda?
1: Ojejku, nie wiedziałem.
3: Minimalnie się zdarzyło, że tam kanałem zaleciało, ale ogólnie mogę tego miejsca i tak wymiata.
1: A co dobrego
0: na
1: jadłaś?
0: Zdjęciach nie widać.
1: A co dobrego jadłaś we Włoszech?
3: Pasta italiano, pyszny makaronik. Pizza też się zdarzyła.
0: O, ale super. No to muszę przyznać, że całkiem fajnie zaczęłaś świętowanie swoich urodzin, a my fajnie to skończymy, bo mamy stówkę urodzinową dla ciebie.
1: To wszystko przez Wojtka. Wojtek, czyja to jest wina? Wojtek, twój mąż.
3: Super, Boże, dziękuję.
1: Postarał się, napisał do nas tutaj, no, co trzeba było zrobił, posmarował, no i jesteś na antenie. Gratulacje, co masz do powiedzenia jeszcze Wojtkowi?
3: Kocham cię na maksa, jestem mega wdzięczna, zaskoczona, szczęśliwa, jesteś zarąbisty, wspaniały, cudowny, kocham cię.
0: I niech to się nigdy nie zmienia.

0: Abrakadabra i będzie z nami godzina 7, a dokładnie za 5 minut.
1: Mhm. No ale nim godzina 7, to cały czas sprawdzamy wasze wiadomości na eskowym messengerze, bo mówicie, jakie zawody nie śpią od rana.
2: Siemano Radio SK, jaki zawód nie śpi? Mama i tata i wyprawienie dzieci do szkoły. Pozdrowionka dla wszystkiej całej rodzinki.
0: Ach, jeden z najstarszych zawodów świata.
3: O, no tak, też.
1: Jakieś to zdanie słyszałam o jakimś innym kiedyś.
4: Jakiego dobrego na ten poniedziałek. Przeżyjmy go po prostu.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: 19,99. Już jutro w KFC. Kaufland jest fresh,
1: fresh. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
10: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31, fenstar24.pl.
11: 12-13 stopni w Gorzowie, temperatura będzie rosnąć, ale bez rewelacji dziś maksymalnie 17-18 stopni. Może pojawić się deszcz przed południem, niewielki, ale jednak, a potem naprawdę sporo słońca. Pamiętajcie, że dziś zaczyna się remont ulicy Piłsudskiego. Na początek utrudnienia przede wszystkim dla pieszych. Będzie rozbierany.
12: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
10: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi i rolety.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Dochodzi 7, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam, dziś zostanie przesłuchany. Chodzi o sprawcę strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Wieczorem po policyjnej obławie policja zatrzymała 52-latka. Jest podejrzewany o postrzelenie dwóch osób, wyjaśnia Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
14: Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
13: Ranni poszkodowani przebywają w szpitalu. Dramat partii kanclerza Niemiec i kolejna wygrana AfD. Za naszą zachodnią granicą wybory w dwóch landach: Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i Berlinie. Na północy Niemiec wygrało AfD, a w stolicy zwyciężyła lewica.
15: AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej. I to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. W Berlinie triumfuje z kolei lewica, drugie miejsce zajęła CDU, a trzecie AfD.
13: Informował reporterski Michał Rawa. Pod koniec roku dostępna będzie specjalna aplikacja powiadamiająca o zagrożeniach. Ta ma dać możliwość usłyszenia syreny alarmowej z poziomu telefonu, mówi szef MSWiA Marcin Pierwiński.
16: Docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację w cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
13: A w sobotę w województwach lubelskim i podkarpackim odbyły się specjalne treningi reagowania.
17: SK Gorzów.
11: Wojtek Hańczuk. Do 3 lat pozbawienia wolności grozi 23-letniemu kierowcy. W sobotę wieczorem mężczyzna rozbił swój samochód w pobliżu przystanku przy ulicy Myśliborskiej. Prowadził pijany, miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. PSZ Poznań rywalem Gazety Stali Gorzów w barażowym dwumeczu o Ekstraligę Żużlową. Udział w nim gorzowianie zapewnili sobie w dramatycznych okolicznościach. Na ostatnim łuku 15 biegu Thompson wyprzedził Tangate'a. Tylko z jednym punktem zakończyli weekendowe spotkania. Gorzowscy piłkarze, trzecioligowcy Stilonu zremisowali z Rowem 1-1. Warta przegrała w Goczałkowicach.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
19: Jankes, Kama
1: i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: Po siódme wygrywa, zapraszamy i to już za kilka chwil.
20: No, już warto sobie zapisać nasz numer telefonu 664-402-302. Pytania będą tak zaskakujące jak to, że człowiek ledwo mrugnął, już jest po weekendzie.
19: A teraz czas na show Mendes.

0: dzień lata i to dosłownie będziemy mogli śpiewać tę piosenkę. Mm-hmm. Nie dzisiaj, ale jutro, tak? Bo to jutro będzie ostatni dzień lata.
1: 21 dzień września, już jest.
2: Może odwołają.
1: U mnie ostatni dzień lata był tydzień temu. Nie wiem jak to u państwa, nie wiem jak to u ciebie, ale to tak to więcej wygląda. Mamy jesień już, jesień.
0: W zeszłym tygodniu zastanawiałam, czy już kaloryfery nie włączyć. No ale, na razie jeszcze nim się lato skończy, niektórzy chodzą po kawiarniach, jeszcze ogródki są. No jak są ogródki i są gwiazdy, to również są paparazzi. I złapali ostatnio Maćka Musiała, który rozmawiał w bardzo modnej warszawskiej kawiarni. I uwaga,
1: i
0: na zdjęciach
1: tam
0: widać, że okładał oko lodem ze szklanki.
1: Przepraszam, wyciągał lód ze szklanki, tak, i wkładał go do oka?
0: No nie do oka, tylko tam tak pod sobie, okiem tak se tam jeździł i tak dalej. No i internauci piszą, że no może miał ciężką noc za sobą, no może się zmęczył.
1: Czy Maciek ma dzieci?
0: Nie ma.
1: Nie ma dzieci. Panie Maćku, to jak on teraz okłada sobie tak oczy lodem, to co dopiero będzie, gdy jeśli pojawi się właśnie takie zaplecze? Ja, ojciec dwójki dzieci, ja wchodzę do lokalu, od razu proszę o wiadro lodu i od razu głowę do tego wiadra i od razu jest mi lepiej.
0: Ice Bucket Challenge.
1: Tak, dokładnie.

0: pięknie dojechaliśmy do 7.15. Zabieramy się za 7. Wygrywa.
1: 7. Wygrywa w Radiu SK.
2: To jest ten moment, kiedy trzeba dzwonić 664-402-302. Eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej oczywiście i telefon przy uchu, bo to najważniejsze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
0: I lecimy, czas mamy ograniczony, 2 minutki, więc trzeba się streszczać.
1: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Kałdun. To jaka część ciała?
0: Kałdun.
3: Brzuch.
0: Dobrze,
2: ja
0: bardzo dobrze.
2: Ja tego nie wiedziałam, skąd wy to wiecie?
0: Ja tego nie wiedziałem. Ja
1: drugie.
0: Też, ale już wiemy teraz wszyscy i bardzo dobrze, gdzie odbywa się Oktoberfest?
3: Niemczech.
0: Niemczech, Bawaria, te sprawy. Ja nigdy nie byłem jeszcze, ale może kiedyś będzie okazja.
1: Trzecie.
2: W ten weekend Filip Kaiser i jego 20-letnia, już jak się okazuje, żona wzięli ślub. Czego trzeba życzyć młodej parze?
0: No.
3: Szczęścia.
0: Dziękujemy. Bez koperty, króciutko, konkretnie. Pieniądze. Bardzo dobrze, lećmy dalej.
1: Czwarte.
0: Piątek to weekendu początek oraz miejscowość, która jest A. obok poniedziałku, B. środkiem Polski, C. najmniejszym miastem w Polsce.
3: Najmniejszym miastem w Polsce.
2: Otóż nie, jest środkiem Polski. Trzymaj się, wszystkiego najlepszego.
3: Dzięki.
2: Ci życzymy. I odbieramy dalej telefony 664-402-302. Halo?
0: Dzień dobry, witamy. O, teraz będzie pyknięcie. Dzień dobry, kto tam tutaj SK? 7 wygrywa, zatrzymaliśmy się na 5. pytaniu. Halo?
4: Zapraszamy, wybrany numer jest zajęty.
0: To my do nich dzwonimy, czy oni do nas? Proszę do nas dzwonić, proszę nas nie wkręcać.
2: Halo?
0: 47 sekund
4: halo,
0: do końca.
4: Halo?
0: Dzień dobry.
2: Cześć, jedźmy z 5. pytaniem.
1: Piąte.
2: Jeżeli paliwo jest po 9 zł za litr, a ty tankujesz 3 litry, no bo wiadomo, na więcej nas nie stać, to ile zapłacisz?
5: 27.
1: Szóste.
0: Czy śliwki, węgierki można kupić w Polsce, czy tylko i wyłącznie na Węgrzech?
5: W Polsce oczywiście również.
2: 30 sekund! A dzisiaj Polacy grają w ćwierćfinale z Niemcami. Pokaż, jak będziesz kibicowała naszym.
0: Chodzi o siatę oczywiście.
5: Dalej do boju, Polsko!
6: Polska na biało-czerwoni!
2: Polska góra! Zupełnie jak ty, eskowe klapki, Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej należą do ciebie.
0: Super. Gratulacje, owacje na siedząco, trzymaj się.
2: A my dzisiaj pytamy, jaki zawód już nie śpi od samego rana i słyszymy, że ty już nie śpisz. Kim jesteś z zawodu?
5: Ja z zawodu jestem pracy administracyjne, ale w chwili obecnej nie pracuję, bo spadłam ze schodów i...
2: I zdrówka życzymy!
0: I tory były złe, tak, tak.

0: Czy to jest ulubiona piosenka Janki twoja, Britney Spears?
1: Czy to jest moja ulubiona? Toxic?
0: No.
1: Nie. Nie, źle pan zaznaczył odpowiedź.
0: Kiedyś byłam świadkiem, jak Jankec i Wiktor rozmawiali o teledysku Britney Spears, w którym ma taki czerwony, obcisły kostium na sobie.
1: A to właśnie w tym utworze jest?
0: No
1: to?
0: Właśnie nie wiem.
1: Nie pamiętam.
0: Trzecia pytam.
1: Ale to chyba rzeczywiście w Toxic. To jest mój ulubiony utwór, oczywiście, że tak. Boże, ja nie rozumiałem pytania, proszę pani. No dobra, zamykamy godzinę 7.26, teraz jest ten moment razem z Britney Spears.
0: I za momencik Marcin Procki dosłownie przywieje go z newsami, a nie bez przyczyny mówię przywieje, bo będzie wiało. Leska.

0: Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
4: Zapraszamy do KGM Dako, Gorzów Wielkopolski, Aleja 11 listopada 5.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
9: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
10: Powoli zaczynają się nasze małe poranne godziny szczytu. Pamiętajcie, o tej porze dużo więcej samochodów w centrum miasta. Postoicie na skrzyżowaniach przy katedrze, przy byłej łaźni miejskiej. Zatłoczona także ulica Walczaka, Piłsudskiego, no i oczywiście okolice Rondo Santockiego. Z każdą godziną stopni będzie coraz więcej. Dziś jest sporo słońca, choć przed południem może trochę popadać.
8: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Okna BFT.pl.
9: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Minęła 7.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Dla wybrzeża wydano także alert RCB. Przez sztorm na Bałtyku spodziewane są wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej w Szczecinie. Około 10.00 zaplanowano podnoszenie niebezpiecznego ładunku. W związku z tym pojawią się utrudnienia, a chodzi o autostradę A6, ale też szosę Stargardzką.
12: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: SK Sport News.
11: Problemy piłkarskiej reprezentacji jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania. Nie pojawi się na nim Adrian Benedyczak. Napastnik grający w lidze tureckiej przekazał, że podczas piątkowego meczu doznał złamania nadgarstka i czeka go przerwa od gry w sobotę. Okazało się też, że poważnej kontuzji kolana podczas treningu Juventusu nabawił się bramkarz Kamil Grabara. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turniejem w 1/8 finału pożegnali się siatkarze Ukrainy, którzy w 3 setach przegrali z niżej notowaną Rumunią. Pewnym awansem do ćwierćfinału Francuzi i Włosi, którzy odpowiednio wygrali z Portugalią i Danią, a Polacy jutro w ćwierćfinale zagrają z Niemcami.
12: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
14: W Radiu SK.
16: 7.32, 28 minut do godziny 8.00 tutaj SK w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
17: No właśnie, z jednej strony poniedziałek, ale z drugiej strony szukamy tych bohaterów, którzy już nie śpią od samego rana. Któż to taki?
18: Kto jest bohaterem dzisiejszego dnia? Oczywiście, że my, kierowcy zawodowi, pozdrawiam miejskiego autobusiku. A i poproszę o jedną kawę, dzięki.
19: Się robi w sobie, się robi!
16: Kawka dla wszystkich kierowców, którzy jadą z nami. No i dorzucamy porządne muzyczne dopalenie jeszcze. Tak?
19: Tak.
17: No mówiłeś. No.
20: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.
21: Yeah,

0: 22 minuty, będzie z nami godzina 8, Radio SK, poniedziałek 21 września. Działo się. Słyszeliście to? To jest chyba PESEL tak zwany. Mi się odezwa w buzi.
1: Albo ekscytacja po prostu. Ślinisz się już na myśl o tym, o czym będziesz mówił za chwilę.
0: Chodzi ci o mistrzostwa, które by się odbyły w stolicy, jeśli chodzi o motorniczych.
1: No
0: tramwaje
1: właśnie.
0: Się rozjechały, czyli zablokowały generalnie tramwaje centrum Warszawy w weekend. Było niesamowite.
1: 12. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych w Warszawie miały miejsce. Mm-hmm. Polacy niestety nie wygrali w tych mistrzostwach. Czesi wygrali.
2: 12. lokata.
0: Brawo! Brawo, oczywiście. Niesamowite były te konkurencje i grali w kręgle i tam zatrzymywanie się we właściwym miejscu, w ogóle coś tam nie... Naprawdę niebywała historia. Kiedy ostatnio tramwajem jechałaś, powiedz mi?
1: Ojejku, ja kocham jeździć tramwajami i pociągami, naprawdę. Ja nawet, żeby
0: dziękuję
1: się nie skłamać, wczoraj.
0: Nie bądź taką Izabelą. Nie. Ale gratulujemy oczywiście 12 miejsca, pozdrowienia dla motorniczych i dla wszystkich, którzy teraz są z nami.
1: Mam tylko nadzieję, że to nie było 12 drużyn.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
8: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
9: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
10: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forting T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forting T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
11: Zapraszamy do dealera. Dako Kozubal, spółka ZO. Gorzów Wielkopolski, aleja 11 listopada 5.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
16: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: tutaj jest, 12 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, Nosel się zbliża.
1: Ale jeżeli lubicie Nosela i lubicie, jak wkręca innych, to pamiętajcie, że na sk.pl można napisać do niego, a potem on dzwoni, wkręca, a potem jest dużo śmiechu. O tak, właśnie jak teraz.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca
2: w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy dodzwoniłem się do pani Honoraty?
4: Dzień dobry, tak, przy telefonie.
5: Moje uszanowanie, Paulina Helena po tej stronie. Ja telefonuję z działu reklamacyjnego biura podróży. A proszę mi powiedzieć, jakie tam pani ma roszczenia i co tam się wydarzyło?
4: Były mega brudne pokoje, mega. To znaczy, nawet ja nie potrafię, powiem pani tak, widziałam u nas pracownicze hotele, u nas w Polsce. I gwarantuję pani, że wyglądają o niebo lepiej niż tam hotel, który nosi miano pięciogwiazdkowego.
5: Rozumiem. Bardzo dziękuję, że pani dokonała też dokumentacji fotograficznej. Ja bym tylko jeszcze poprosiła o poświadczenie notarialne dokumentacji fotograficznej, ewentualnie gdyby pani mogła jeszcze udokumentować to z naszym pracownikiem, to ja będę wdzięczna i reklamację rozpatrzymy.
4: Co to znaczy poświadczenie notarialne, bo ja nie rozumiem.
5: No bo teraz w dobie AI, proszę pani, każdy może sobie zrobić fotografię. I teraz musimy mieć poświadczenie notarialne, że te zdjęcia, które pani nam wysłała, to są pani zdjęcia, lub też jeżeli pani nie będzie miała poświadczenia notarialnego, to niech to poświadczy nasz pracownik, że stan ze zdjęcia jest równoznaczny ze stanem faktycznym.
4: No ale to wy tam nikogo do tych hoteli nie wysyłacie? Wy nie wiecie, jak one wyglądają?
5: No niekiedy, proszę pani, pracownicy jeżdżą.
4: No i co?
5: Ale to jest, proszę pani, raz w roku.
4: No ale nie sądzę, żeby to się zmieniło od lat kilku, no ale w porządku.
5: Ale dobrze,
4: no
5: bo zmienia pani temat. Ja próbuję rozwiązać pani reklamację.
4: Ale proszę mnie nie traktować jak dziewczynki, tak? Proszę mnie nie traktować jak jakieś dziewczynki, bo to ja teraz mam do was roszczenia, a nie odwrotnie.
5: Próbuję, proszę pani, rozwiązanie znaleźć. Pani za chwilę mi się unosi, nie wiem dlaczego. Jeżeli, proszę pani.
4: Ja wiem dlaczego.
5: Dlaczego?
4: Proszę, bardzo. Prześlę wam poświadczenie notarialne. W jaki sposób?
5: No to notariusz musi, proszę pani, poświadczyć, że te zdjęcia widział, te zdjęcia był przy pani, że te zdjęcia pani robiła.
4: Że ja robiłam. A kto zabiera notariusza ze sobą na wakacje?
5: Proszę pani, niekiedy mam takie rodziny.
4: Nie, no moment. Anielka, proszę włączyć nagrywanie. Proszę włączyć nagrywanie.
5: Ale to pani do mnie mówi?
4: Nie, do córki.
5: Aha.
4: I teraz co? Ja mam jechać jeszcze raz do hotelu, zabrać waszego pracownika i pokazać mu miejsca, albo jeszcze raz tam pojechać z notariuszem?
5: To też jest właśnie takie rozwiązanie. Mhm.
4: Co to ma w ogóle znaczyć? Kto jeździ z notariuszem, żeby za reklamację złożyć? Co to w ogóle ma być?
5: Proszę pani, to może Radosław by pani coś doradził?
6: Honoratka została wkręcona w Radio SK.
4: Radosław!
2: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Ale mi teraz fajnie kawka wchodzi, ale to czuję, ale to jest cudowny, ale pięknie, hajajaj.
1: Bardzo się cieszę. Wy też się będziecie mogli cieszyć po godzinie 8, bo uruchamiamy naszą zabawę 5 słów, 5 stów, czyli gra w skojarzenia. Ale najpierw trzeba się zgłosić na jaskowym messengerze, zostawić swój numer telefonu. A z racji tego, że dzisiaj od rana pytamy o zawody, to może takie zdjęcie również ze swojego zawodu.
0: Z roboty.
1: Z pracy, no dokładnie.
0: Pewnie, że tak. Każdy zawód oczywiście wchodzi do gry. Dajcie sobie szansę na 5 stówek, później wybieracie, czekamy albo nie. Z kim się będziecie lepiej czuć na antenie, żeby zgarnąć 5 stówek. Dajcie sobie szansę. Tak, tak, tak, tak.
2: 5 słów, 5 stów. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
12: Poleca Radio SK.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
11: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
8: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31, fenstar24.pl.
10: Dziś maksymalnie 17-18 stopni, może trochę popadać, szczególnie przed południem. Pamiętajcie o parasolach na drogach, za to trzeba pamiętać o tym, że o tej porze dużo więcej samochodów w centrum, ale problemy także na Roosevelta, na Kosynierów Gdyńskich, na Słowiańskiej, no i oczywiście na Piaskach, gdzie cały czas pracują pomarańczowi.
6: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
8: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi i rolety.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Ósma na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na wschodzie bez zmiana, wynik bez zaskoczeń, bo opozycji nawet nie dopuszczono do wyborów. Według częściowych wyników głosowania do rosyjskiej Dumy zwycięstwo odniosła partia Jedna Rosja Władimira Putina z wynikiem ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą jeszcze cztery ugrupowania, wszystkie lojalne wobec Kremla, a za szczegółami reporter SK Michał Rawa.
10: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
14: Medialne doniesienia o płatnych spotkaniach i błyskawiczna reakcja z otoczenia głowy państwa. Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda skrytykował doniesienia o sprzedaży spotkań z Karolem Nawrockim podczas polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego. Według publikacji Newsweeka prywatna fundacja miała organizować spotkania z prezydentem za nawet 100 tysięcy dolarów.
20: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. No ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma.
14: Mówi prezydencki minister, a właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem prezydenta. A do Warszawy zjedzie dziś piłkarska reprezentacja Polski. Rusza zgrupowanie przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wiadomo, że mimo powołania na kadrze zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na wtorek.
2: SK Gorzów News.
10: Wojtek Hańczuk. 10 nowych elektrycznych autobusów będzie jeździć po gorzowskich ulicach. MZK zaprezentowało je podczas wczorajszego festynu. Kupione je dzięki unijnej dotacji, są tradycyjnie ozdobione dziecięcymi rysunkami. Zakład już planuje zakupy kolejnych ekopojazdów. Wyremontować i zamieszkać? Od dziś można oglądać lokale, które urząd udostępnił mieszkańcom w ramach kolejnej edycji programu Mieszkanie za remont. Wystarczy umówić się w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. To 22 pustostany, które trzeba odnowić.
21: Ale to wszystko jest zwracane.
10: Mówiła Karina Kowalska z Urzędu Miasta.
13: Jankes, Kama i Wiktor
22: w Radiu RTSK.
0: Kamcia, to co masz na głowie, to co to jest? Taka kulka?
1: To jest koczek. Aczkolwiek kiedyś usłyszałam, że się czeszę na samuraja.
0: Proszę Państwa, tutaj Jankes i Samurajka. Witamy 2 minutki po godzinie 8 i za chwilę zabieramy się za 5 słów, 5 stów.
1: No i 5 stów będzie można zyskać oczywiście. Mm-hmm. Wrzucajcie na naskowego messengerka nam informację dotyczącą swojego zawodu, czyli zdjęcie od siebie z pracy, no i numer telefonu, bo będziemy dzwonić.
0: Jak jesteś samurajką, pokaż mi jeszcze swój miecz.

0: Hej tu SK, hej tutaj 8 minut po godzinie 8, hej tu 5 słów, 5 stów.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Kamer koło wybierze, Aśka.
2: No, ja obstawiam, że ciebie.
0: Ja obstawiam, że ciebie. Ja mam to samo do powiedzenia, co Kama. Jest z nami Asia, dzień dobry, witamy z samego rana.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Jak ci mija poranek?
3: Bardzo dobrze, już jestem po pierwszej kawce.
2: To się może przydać.
0: Przyda się 5 stówek, prawda?
3: Pewnie, że się przyda.
2: Neurony będą zaraz szybciej śmigać. Asieńko kochana, powiedz, kogo wybierasz dzisiaj do naszej zabawy?
3: No ja od długiego czasu marzę o tym, żeby zagrać właśnie z tobą.
0: Przepraszam.
2: Bardzo się cieszę, Asiu.
0: Bardzo dobrze, Kama kocha tę zabawę. Naprawdę to jest wspaniała historia. Dziewczyny, poznajcie się troszkę bardziej, żeby było łatwiej kojarzyć.
2: Asieńko, opowiedz mi coś o sobie. Co ty lubisz robić na co dzień?
3: Co ja lubię robić? Mnie jest wszędzie pełno, więc szukam sobie nowych aktywności. Mhm. Także jestem osobą pełną energii, lubię próbować nowych rzeczy. Mhm.
2: Takiego szalonego zrobiłaś?
3: Co ostatnio szalonego zrobiłam? No tak potrafię się, wiesz, spakować nagle i wyjechać gdzieś 800 kilometrów stąd, więc...
0: Lubię przygody, tak jak ty.
2: Zupełnie. To Asieńko, ja w takim razie chyba już wszystko wiem. Po prostu jesteś tak samo walnięta jak ja, więc powinno pójść dobrze. To ja wychodzę ze studia. Powodzenia!
0: Zapraszamy. Kama, dziękujemy, Kamcia. Kamcia sobie poleciała na chwilę odpocząć. No i bardzo dobrze. To co, zabieramy się za 5 słów, no i będziemy słuchać, jak tam twoje skojarzenia. Chodzi o jeden, jedyny wyraz, dobra, Asia?
3: Tak jest.
0: Dobra, lećmy. 5 słów, 5 stów, pierwsze słowo, poniedziałek.
3: Praca.
0: Zapisujemy, jest praca.
4: Bardzo smutne skojarzenie.
0: Okej, wesele.
3: Zabawa,
0: Filip Heiser w weekend miał weselicho, dobra. Pociąg.
3: Podróż.
0: Okej, to fajne skojarzenie, powinno się udać. Ogród.
3: Kwiaty.
0: Mhm. Kwiaty. No i na koniec jeszcze ciasto.
3: Sernik.
0: Ciasto, sernik. Bardzo dobrze. Ostatnio mówiliśmy o sernikach, w sensie, no, jak zwykle z rodzynkami, a cała reszta bez. No dobra, okej. Okay. Poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty, ciasto, sernik. To twoje skojarzenia do naszych słów. Za chwilę pojawi się Kama, bądź blisko radia, bądźcie wszyscy blisko radia. Za chwilę wracamy do zabawy.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Asia, jesteś tam?
3: Jestem.
0: Jesteś blisko radia?
3: Jestem.
0: Bardzo dobrze, blisko radia. Trzymaj się, za chwilę do ciebie wracamy.

0: 17 minut po godzinie 8. Pięć słów. Mamy pięć słów, do których Asia... Dzień dobry, Asiu, raz jeszcze.
1: Cześć.
0: Fajnie jestem. Skojarzyło na naszej antenie. Przypomnijmy może, co to było szybciutko. Możemy? Jesteś, halo, halo?
1: Jestem.
0: Dobra, poniedziałek, praca, wesele, zabawa, pociąg, podróż, ogród, kwiaty, ciasto, sernik. Bardzo dobrze. Zapraszamy panią Kamę do studia Eski. Chodź, Kamcia, chodź.
2: No jestem.
0: Kama z szklaneczką wody i bardzo dobrze. Kama, będzie dobrze.
2: Mówisz?
0: Ja po raz kolejny obstawiam tak 300 przynajmniej. A może i więcej.
3: No, Janki zasłonię monitor, bo ona podgląda.
0: Ja rzeczywiście chowam monitor, żeby nie było. Proszę schować monitor.
4: Do okulisty muszę iść, ja nie widzę.
0: Asia, no to Kama już jest. Trzymamy kciuki za was.
4: Lecimy.
0: Kamcia, pierwsze słowo. Dawaj. Uwaga, poniedziałek. Jakie słowo, jakie skojarzenie pojawiło się ze strony Asi, naszej słuchaczki?
4: Moim zdaniem to jest bardzo proste. Ja będę obstawiała, że jest to słowo praca, ale upewnię się oczywiście u mojej fantastycznej współgraczyni.
1: Tak.
0: Praca. Mamy stówkę, jest dobrze.
3: Jednak widziała.
0: Jest stówka, można tańczyć. Mamy słowo wesele.
4: Wesele.
0: Z czym ci się kojarzy? No w weekend się działo, jeśli chodzi o wesele.
4: No, Wiktor na weselu, na poprawinach, dlatego go dzisiaj tutaj nie ma.
0: On przypadkiem nie był u Heizera może?
4: Nie. Nie był u innych fajnych ludzi.
0: Dobra.
4: Dobrze.
0: Wesele. Słowo, które cię, no, kojarzy.
4: Czy to jest zabawa?
1: Jest!
4: Dobre te słowa, podoba mi się.
0: Słuchajcie, coś to, no dobra, okej, lećmy dalej, ale Kama idealnie leci. Pociąg, Kamcia.
4: Pociąg. Pociąg mi się kojarzy tylko z jednym, ze spóźnieniami.
3: A w weekend były.
4: No były, no masakra, ja cały czas jeżdżę oczywiście pociągami. Kocham to, szczerze mówiąc, ale to spóźnienia to jest masakra. Dobra, ja obstawiam spóźnienia. Spóźnienie.
0: Asia, co to na to, co powiedziałaś, jak skojarzyłaś?
1: Podróż, Kama, podróż.
4: No to spóźnienia, to się wszystko zgadza.
3: To jest wypadkowa podróż.
0: Dobra, mamy na razie 200. Czwarte
1: ale i tak
0: słowo.
1: Jest super.
0: Ogród.
4: Ogród.
0: Czy... Nie kombinuj za bardzo, to jest proste.
4: To jest proste. Czy to będą w takim razie rzeczy, które rosną w ogrodzie i ładnie pachną?
1: Tak.
4: Kwiatki.
0: Ha, dobrze. Ogród, kwiaty. I ostatnie słowo.
1: Super.
0: Kama jest dobra, to ciasto.
4: O nie, to będzie najtrudniejsze.
0: To ciasto.
1: Wiesz to na pewno.
4: To jest najtrudniejsze dla mnie.
3: Ale nie. Dobra podpowiedź, wiesz to na pewno.
1: To na pewno wiesz.
0: I zjesz to na pewno.
4: Nie.
0: Ty lubisz to.
4: O nie, ale ja lubię wszystkie ciasta, na tym polega problem.
1: Ale to lubisz wyjątkowo. To ty.
3: To jest dziur.
4: O Jezu, teraz to już nie wiem. Ale to jest z rodzynkami czy bez?
1: Tak.
4: Sernik.
0: Super.
1: 4 stówy. Super.
0: Oj, dawno nie było 4 stówek. Bardzo dobrze, 4 stówki dla Asi, naszej słuchaczki. No gratulacje, owacje.
1: Dzięki.
0: Pięknie, cudownie.
4: Kochana, czuję się zaproszona na sernik.
1: Dziękuję. Zapraszam.
5: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 7.26 na Jaskowej Zegarach. Za momencik Marcin Procki wpadnie do nas z newsami i będzie mówił o tym, że w Gdyni rozpoczyna się festiwal filmowy.
1: Bardzo dobrze, ja uwielbiam oczywiście. Pamiętasz, jak kiedyś chodziłaś do kina i były kroniki filmowe?
0: Nie.
1: O, dopiero... Nie pamiętasz?
0: Ja jestem z czasów, kiedy kronik filmowych nie było, kochanie. Dinozaurów również, nie?
1: Pamiętam. Było pięknie. I za chwilę ciąg dalszy nastąpi.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
8: Zapraszamy do KGM Dako, Gorzów Wielkopolski, Aleja 11 listopada 5.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
12: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
13: Pomarańczowi pojawili się przy ulicy Piłsudskiego. Póki co zajmują się chodnikiem od skrzyżowania z Czereśniową do Ronda Górczyńskiego. Piesi muszą liczyć się z utrudnieniami od środy. Kłopoty także czekają na kierowców. Temperatura będzie rosnąć. Dziś bez rewelacji, ale też nie będzie źle. Maksymalnie w okolicach 17-18 stopni. Może trochę popadać.
11: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Oknabft.pl.
12: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, zmasowana akcja policji z Warszawy. W ciągu dnia policjanci sprawdzili blisko 800 domów, mieszkań i hosteli. Zatrzymali 101 osób poszukiwanych listami gończymi czy z nakazami doprowadzenia. Kierowcy, spore problemy na śląskim odcinku autostrady A1. Między Bytomiem a Pyrzowicami osobówka zderzyła się z dostawczakiem. Do wypadku doszło na remontowanym i obecnie zwężonym odcinku autostrady. Ruch odbywa się tam wahadłowo, a w kierunku Łodzi ustawił się 5-kilometrowy zator. Na koniec z Gdynia, gdzie startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Otworzy go pokaz Dzikiego, Dzikiego Wschodu Jana Cholubka, a o najważniejszą nagrodę, statuetkę Złotych Lwów, powalczy 16 produkcji.
15: Jankes. Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: Dzień dobry, witamy 8.32. Fajnie, że z nami jesteście. Mamy nadzieję, że wszystko u Was w jak najlepszym porządku.
18: No właśnie, a jeżeli potrzebujecie odrobinę pocieszenia, to mam dla Was dobrą informację. To już 8,5 godziny poniedziałku za nami.
17: To co, kolejna kawka? Może?
19: Słuchaj, zawsze.
17: Lejemy, polewamy Was naszą ulubioną muzyczną kawą. Korzystajcie, delektujcie się. Dołączy za chwilę m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret. Nowy numer.

0: SK Gorzów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: No i pięknie dojechaliśmy do 8:38, już 22 minuty będzie z nami godzina 9. Spojrzałem, no bo tutaj ktoś wysłał nam SMS-a. Pozdrowienia, wracamy z wesela. I teraz pytanie, czy to było wesele, na którym był Wiktor Brzozowski, nasz cudowny, kochany kolega, który jutro do nas wraca, czy może to chodziło o wesele pana Filipa Heizera?
1: No właśnie, Filip Heizer, 41 lat, wziął w Krakowie ślub z 20-letnią Bianką, która od wczoraj może się już nazywać jego żoną. Patrzę na zdjęcia, bo wszystkie gazety oczywiście
0: 21 lat różnicy?
1: No proszę pana, no. Co to jest w dzisiejszych czasach?
0: Niesamowite.
2: To nie szalał w młodości.
1: No, oczywiście, ale że tak. Piękną sukienkę ma dziewczyna, naprawdę prześlicznie. Widzę, że pan Zygmunt Heizer szalał po prostu jak
0: talala. Ale widziałaś, jaką miał białą koszulę? Ta biel była tak niesamowita, to cały czas działa.
3: Brawo! Niech żyje nam!
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: To jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
11: Podrażnienie pokoleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
14: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
15: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie za mi godzina 9. Widziałeś, co robię? Skrzynka mi się zapchała. No, tyle dostałem maili w weekend, że po prostu nie ma gdzie grzyba żadnego włożyć już, no. Dajcie spokój, no ludzie. Proszę do mnie nie wysyłać maili.
1: Właśnie, jeszcze raz to weź wszystko teraz przeczytaj. No ale ty masz jedną robotę, a nasi słuchacze mają inną robotę.
2: Eska, no jak to kto nie śpi? No jak to kto? No przede wszystkim budowa nie śpi, tak? Lecimy wstawiać okna. Pozdro.
0: Och. Pan pracuje w Windowsie, no. Otwiera okienka, no. Teraz się otwieramy na Sombra. Sombr w Radiu SK. 11 minut i będzie z nami godzina 9. Kama, czujesz, że kawa mi cały czas działa?
1: Niestety widzę.
0: Czemu niestety? Chodź, zatańczymy, dziewczyno.
1: Ojej,
0: ty się, ja potańczę.

0: you wanna lose yourself to this, let's go.
1: Nowiutka Miley Cyrus. No przeczytaj, jaki to jest tytuł, no proszę.
2: Ojejku,
1: bardzo.
2: To jest bytu... O, bytu? Bas! No. A ty możesz dokończyć, daję ci tę szansę, proszę bardzo.
1: Trudne słowo, faktycznie. Bas persuades na propozycjach do naszej gorącej dwudziestki.
2: Jakby pasujemy do siebie. Proszę państwa, Miley Cyrus w utworze Bas...
1: Persuades!
2: Yeah, baby! Dziękujemy za dzisiaj, wracamy jutro, będziemy w komplecie. Wiktor wróci z wesela, będziemy sprawdzać
1: poczekaj,
2: jego...
1: Poczekaj, bo jeszcze dzisiaj z nim nie gadaliśmy i nie wiemy, czy przypadkiem sobie czegoś nie zrobił na tym weselu, bo Wiktor, co jak co, ale potrafi się bawić.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
9: ludzkie szczątki
8: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
9: Tajemnica, której nie da się zatopić.
8: Już w księgarniach.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
13: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31, fenstar24.pl.
14: W centrum miasta cały czas dużo więcej samochodów. Postoicie i na Moście Staromiejskim, i w okolicach Starej Łaźni, i przy katedrze. Niewielkie problemy także cały czas na Piłsudskiego, na Roosevelta, czy w okolicach Ronda Santowskiego. Dziś ma być około 18 stopni. Trochę popada między godziną 10 a 11.
12: Sponsorem programu jest Meblomoda. Salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
13: Sponsorem programu jest Fenstar 24. Okna, drzwi i rolety.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Niebezpieczna pogoda i dużo pracy służb w północnej Polsce. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Wszystko przez silny wiatr, mówi Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
16: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
15: A najczęściej strażacy usuwali powalone drzewa blokujące drogi. Do południa na wybrzeżu spodziewany jest silny wiatr osiągający nawet 100 km na godzinę. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra Kultura Europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca w sieci premier Donald Tusk.
17: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie i od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
15: Na głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Przed uczestnikami ponad 3300 kilometrów 96-letni Sobiesław Zasada wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Legendarny kierowca rajdowy powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.
18: SK Gorzów.
1: News.
14: Wojtek Hańczuk. Coraz bliżej do budowy kortów na gorzowskim Zakanalu. OSIR szuka wykonawcy pierwszego etapu inwestycji. Przy Jaskółczej ma powstać 7 kortów, w tym jeden treningowy ze ścianką oraz parterowy budynek zaplecza higieniczno-sanitarnego. Do tego trybuny. Tor rolkowy w parku 750-lecia w Gorzowie zostanie rozbudowany. Wykonawca przejął już plac budowy i wkrótce rozpoczną się prace. Powstanie tam specjalny, wyasfaltowany plac.
10: Aby można tam było wykonywać bezpieczne różnego rodzaju triki.
14: Mówiła Ewa Iwańska z gorzowskich inwestycji miejskich, które nadzorują wykonanie inwestycji. See you.

chciałam się z wami tylko przywitać, bo poniedziałki czasami takie są. 4 minuty po 9:00, DJO End of Beginning w Radiu Łezka. Cokolwiek by się dziś nie działo, to poproszę uśmiech na twarz, dlatego że dziś jest Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Wiem, że życie bywa kwaśne jak ten sok z cytryny, który dostają laureaci do picia, ale my sobie damy radę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, za chwilę wracam do was z 30 sekundami tylko dobrych informacji, a teraz jeszcze Andrea Bocelli, Weste.

0: Bardzo dobry to był numer, czyli Timbaland, Keri Hilson, The Way I Are w Radiu SK, 17 minut po godzinie 9. Wiem, poniedziałki właśnie takie są, ale od tego też macie nas, dlatego już teraz czas na coś, co mam nadzieję wszystkim nam poprawi humor, czyli dokładnie 30 sekund tylko dobrych informacji, ale musicie dać mi chwilę, bo przy tych 30 sekundach wcale nie jest tak łatwo się odnaleźć. I postanowiłam to zrobić zgodnie z założeniami. Dobra, lećmy. Mamy nowego polskiego noblistę. Nagrodę Nobla dostał już co prawda jakiś czas temu, ale teraz okazało się, że laureat Nagrody Nobla z medycyny profesor Wiktor Ambros ma polskie obywatelstwo, które potwierdzano dokumentami 14 września. A we wrześniu właśnie lepiej oceniamy swoją obecną sytuację, bo bieżący wskaźnik polskich nastrojów konsumenckich poprawił się względem sierpnia. I jeszcze ważna informacja, bo sen wpływa na efektywność, co udowodnili naukowcy. Studenci, którym płacono po 5000 dolarów za dłuższy sen, poprawili wyniki na uczelni. Eksperyment pokazał związek między zwiększeniem ilości snu, a lepszymi ocenami. Gdyby ktoś mi tyle płacił, to prawdopodobnie też bym lepiej się uczył albo pracowała. Kolejna dawka dobrych informacji już jutro.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
8: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forting T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forting T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
11: Zapraszamy do dealera. Dako Kozubal, spółka z o.o. Kożów Wielkopolski, Aleja 11 listopada 5.
12: I po reklamie.

0: Alex Warren Passenger zagrają na 23 minuty do 10 w Radiu Łyska, a podobno niebo płacze z tytułu samego poniedziałku. Tak mówią ci złośliwi, którzy dziś wyglądają za okno i widzą to, co się dzieje. My podejdziemy dzisiaj do sprawy inaczej. Lubię poniedziałki, bo... Proszę dokończyć takie zdanie. Głosówki na eskowym Messengerze czekają, gadżety eskowe do zgarnięcia też czekają. Ja też czekam na dużo powodów, dla których poniedziałek warto lubić. Lubię poniedziałki, bo... Bo przede mną jeszcze cała reszta tygodnia, w którym może zdarzyć się wszystko i albo osiągniemy same sukcesy, albo same porażki i ciekawość. Tutaj jest kluczem do tego, żeby jakoś dobrze się w tym odnaleźć. Można nagrać cokolwiek w swojej głosówce. Ja wam zagram. Jennifer Lopez, Angel Mama, za chwilę Westy.
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
3: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.

0: Tove Lo, Talking Body w Radiu SK. 6 minut do godziny 10. Pytałam was, dlaczego lubicie poniedziałki, żeby trochę ten dzień tygodnia odczarować. Nie spodziewałam się, że znajdziecie aż tyle powodów i tyle głosów, jak zostanie nagranych, ale czekam na więcej. Martyna?
1: Ja lubię poniedziałki z tego względu, że jakoś miarę szybko mi mijają. Nie tak jak piątek. Piątek zawsze się wlecze. Poczeka się na weekend. Pozdrawiam wszystkich.
0: Po raz pierwszy słyszę, żeby ktoś tak krytycznie wypowiedział się o piątku. Możemy się, Martyna, zamienić. Ja przejmę twoje wszystkie piątki, a ty weźmiesz moje wszystkie poniedziałki. Po 10:00 gramy kolejne hity, w tym nowości.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
8: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
10: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
11: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
18: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
19: Zaczął się remont ulicy Piłsudskiego, a zaczął się od chodnika, w związku z tym tam utrudnienia, bądźcie uważni. Więcej problemów od środy, wtedy kłopoty będą mieli także kierowcy. A za oknami temperatura powoli, ale rośnie, dziś ma być w okolicach 18-19 stopni. No jeszcze nie teraz, trzeba trochę poczekać. Między godziną 10 a 11 parasole będą potrzebne.
17: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Barlinka, producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Okna bft.pl.
18: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu w Szczółkach pod Gdańskiem. Pociąg relacji Gdynia-Tczew potrącił dziecko, dziewczynka zginęła na miejscu. A na miejscu cały czas pracują też służby. Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami w ruchu pociągów. Droga zamknięta. Saperzy rozpoczęli podnoszenie ćwierćtonowej bomby z czasów II wojny światowej. To w Szczecinie. Wstrzymany jest ruch w rejonie węzła Kijewo. Policja wyznaczyła tam objazdy. W SK News teraz ważna informacja od reportera Eski Mateusza Tomaszewicza. Jak wygląda sytuacja w związku z akcją saperów?
20: Droga krajowa numer 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, Granitową, Radosną i Rondo Żołnierzy Wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
3: Na akcję ma potrwać kilkadziesiąt minut. Wypadek z udziałem córki byłego prezydenta. Doszło do niego na trasie S7 w Świętokrzyskiem. W pobliżu Kielc Jaguar, którym kierowała Kinga Duda, uderzył w bariery.
21: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
3: Relacjonuje Małgorzata Parkowska-Kiepa z policji w Kielcach, a kierującej nic poważnego się nie stało.
18: SK Gorzów.
19: Wojtek Hańczuk. Przed barażami być może Stal zakontraktuje kolejnego żużlowca. Piątkowy dramatyczny mecz z Włókniarzem Częstochowa przyniósł sporo problemów. Poważnej kontuzji w trakcie spotkania nabawił się Paluch, a Bednarz i Kordun są mocno poobijani. Może w tym tygodniu Stal zakontraktuje kolejnego zawodnika, a pierwszy mecz z PSŻ-em już w niedzielę. Tylko z jednym punktem zakończyli weekendowe spotkania piłkarze. Trzecioligowcy z Tilonu zremisowali z Rowem 1-1. Warta przegrała w Goczałkowicach. Z kolei w drugiej lidze pierwszy mecz w tym sezonie przegrali także koszykarze Kangu Basket.
0: Dwie minuty po 10:00. Wszystkie hity zaczynają się w Estce. To jest hasło, które nam przyświeca i teraz będzie na to dowód, bo mam taki jeden kawałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: tego być może potrzebowaliście. Everlasting i Armin van Buuren, do usłyszenia przed chwilą na antenie Radia SK. Ja chciałabym od was usłyszeć, za co lubicie poniedziałki. Lubię poniedziałki, bo jest w tym wszystkim Michał, chyba dobry reprezentant głosu nas wszystkich.
1: Cześć SK. Ja właśnie też się tak zastanawiałem, za co najbardziej lubię poniedziałki i doszedłem do wniosku, że poniedziałki lubię najbardziej za...
0: Po prostu jest to bardzo dużo argumentów. Nie da się ich wyrazić w jednym zdaniu i tego będziemy się trzymać.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: W każdej palecie jest pieniąz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
12: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
16: Zapraszamy do KGM Dako, Gorzów Wielkopolski, Aleja 11 listopada 5.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Zalewscy.
1: Udowadniamy wam TTZ codziennie i jak to zaśpiewał Krzysztof Zalewski, takie to miłe i to będzie miłe, bo nowe brzmienia zawsze miłymi są, a to jest kawałek, który sprawi, że poniedziałek przestanie być na chwilę poniedziałkiem, a zabrzmi jak wspomnienie fajnego weekendu. Timmy Trumpet, Aleph Arben, Alex połączyli siły, co trzy głowy to nie jedna. Nie tak brzmiało to powiedzenie, ale to nie ma w tym miejscu żadnego znaczenia, bo jeżeli powstają z tego dobre hity, to właśnie można nawet zmieniać przysłowie. Chase the Feeling, już teraz w Radiu SK, jedna z naszych nowości.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
8: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska Cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy Twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
9: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
10: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forting T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być Twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forting T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
11: Zapraszamy do dealera. Dako Kozubal, spółka ZO. Kożów Wielkopolski, aleja 11 listopada 5.
12: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
13: Lidl. To się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
11: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
15: I po reklamie.
0: Eska.

0: Boy, Music Sound, Radio SK 6 minut do 11. Bogaci ludzie z klasą zawsze mają w domu te rzeczy. I czytam tę listę, bo pewnie byliście ciekawi, skoro powiedział mi o tym internet. Na pierwszym miejscu tej listy jest szklana karafka na wodę. To podobno mają w domu bogaci ludzie z klasą. Ja myślałam, że bogaci ludzie z klasą to mają przede wszystkim w domu sporo pieniędzy. Mogłam się mylić. Po 11 w Radiu SK kolejne hity. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i jego sezon, a także Robin Schulz i Watermat, którzy sprawią, że będzie wam się lepiej pracowało w rytm naszych eskowych hitów.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
15: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
22: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31, fenstar24.pl.
23: Aktualnie na termometrach w Gorzowie 14 stopni. Dzisiaj max to 17 kresek. Niebo nad Gorzowem zamglone, z chmurami, choć synoptycy informują, że słońce wyjdzie. Kierowcy rozważnie na drodze, skupieni, bez pośpiechu. Pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa. Policjanci mają was na uwadze.
21: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
22: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi i rolety.
20: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
0: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. Służby usunęły już ćwierćtonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
1: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
0: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba trafi teraz na poligon Drawski, gdzie zostanie zdetonowana. A u nas teraz Poznań i tajemniczy incydent na osiedlu Junikowo. Mieszkańcy Szeregowca najpierw usłyszeli huk, a później w jednym z dachów odkryli niewielką dziurę. W domu uszkodzony został podwieszony sufit.
2: Policjanci nie znaleźli obcych przedmiotów niż te, które pochodziły z konstrukcji dachu.
0: Mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Nikt nie został ranny, a jak sprawdzono, nad budynkiem nie przelatywał żaden obiekt. Załamanie pogody w Tatrach. Przyszedł deszcz, ochłodzenia, w wyższych partiach pojawił się śnieg.
19: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
0: Mówi nam Edward Lichota, ratownik TOPR, który odradza wyjścia w góry. Teraz jeszcze tenis i wygrana Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Singapurze. W zakończonym przed chwilą meczu z Rebeką Szramkową wygrała 6-4, 6-2.
20: SK Gorzów News.
23: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Problemy z wodą większe niż się wydawało. Dzisiaj zaplanowano kolejne badania jakości. Póki co mieszkańcy Jarnatowa i Sobieraju nadal nie mogą korzystać z sieci wodociągowej. Woda nie jest przydatna do spożycia. Podstawiany jest byczkowóz codziennie od 8 do 16. Dla nas nie są potrzebne, bo szkodzą, ale dla przyrody są cenne. Nie niszczmy w lasach niejadalnych grzybów. Przede wszystkim rozkładają materię roślinną i zwierzęcą, ale nie tylko.
24: Jednak dla wielu gatunków zwierząt takie grzyby są przysmakiem, a nawet mogą być lekarstwem.
23: Mówiła Urszula Kaczoła z Lubuskich Lasów Państwowych.
25: Każda sekunda i nawet każda minuta na wagę złota, zwłaszcza jeżeli omija Was spotkanie, zebranie, telefon lub cokolwiek takiego, co spowoduje, że trzeba byłoby szybko wracać do pracy. Minuta po 11, a on mokry już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tak, brzmi poniedziałek, mam nadzieję, że u was równie dobrze. Robin Schulz, 16 minut po 11:00. Za co lubicie poniedziałki? Będziemy dzisiaj cisnąć ten temat, żebyśmy wszyscy przekonali się, że to jest całkiem dobry dzień tygodnia. Jest Jona, Janeta.
1: No więc za co się lubi poniedziałki? No poniedziałki lubi się za to, że można powiedzieć, to dopiero poniedziałek i usprawiedliwić tym totalnie wszystko. Pozdrawiam, buziaki.
0: Gorzej jak się tak mówi co tydzień, a potem z poniedziałku robi się piątek, a sytuacja się nie zmienia. Trzymam kciuki, żeby tym razem było inaczej.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko ciebie.
7: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
8: Zapraszamy do KGM Dako, Gorzów Wielkopolski, Aleja 11 listopada 5.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża. W tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia. Psychologia studia jednolite magisterskie. Oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: Jak ktoś sobie tak wystukiwał rytm nogą, to spalił trochę więcej kalorii. 24 minuty do 12. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK. Ważne przesłanie od Adama.
1: Cześć SK, właśnie jadę na grzyby. Informacja dla wszystkich grzybiarzy. Pamiętajcie, każdego grzyba można jeść. Po prostu niektóre tylko raz.
2: No, kilka lat
3: trzymajcie
2: temu...
3: Trzymajcie się.
2: Trzymajcie się, bardzo dobrze powiedziane. Kilka lat temu świat obiegła informacja, że niektórzy jedzą muchomory w celach jakichś różnych dziwnych doznań. Jedyne, czego doznałam słuchając tego, to poczucia strachu o wasze życie, więc nie róbcie tego.
4: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
7: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
8: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Promonum. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
13: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
14: I po reklamie.

0: Niektórzy mówią, że bez końca to się ciągnie. Ten poniedziałek, on się jeszcze na dobre nie zaczął. Z Kercem z bez końca w Radiu SK na 6 minut do godziny 12. Ale 12 na horyzoncie to już tak połowa dnia, to już będzie tylko lepiej. Zwłaszcza, że Rafał Adamczak przychodzi tutaj do studia. To w ogóle będzie lepiej. Ma dla was eskowe hity, ma dla was dużo uśmiechu, bo widziałam. Całe na biało wjeżdża. I dosłownie. W radiu nie widać, ale ja wam to opowiem. Jutro się słyszymy od 9.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
4: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
4: Ludzkie szczątki.
3: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
12: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
13: Deszcz popadał, no i teraz przez chmury próbuje przedrzeć się słońce. Trzymamy kciuki. Trochę się ochłodziło po opadach. 13 kresek. Kierowcy rozważnie, bo w Śródmieściu, w Gorzowie ruch wzmożony, sporo się dzieje. Noga z gazu, czytajcie znaki drogowe, utrudnienia. Doszła ulica Piłsudskiego, przypominamy.
11: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Oknabft.pl.
12: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Zbliża się 12, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach. Ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Trasa wciąż jest zablokowana. To w Pszczółkach w powiecie gdańskim. Pociąg potrącił tam dziecko. Dziewczynka zginęła na miejscu. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami. Ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Przyczyny wypadku badają służby. Kolejna odsłona procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał 3 biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię.
15: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie ta opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi.
14: Mówi mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodziny ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytania. Trwają teraz przesłuchania. Lufa czołgu uszkodziła znaki drogowe i słup oświetleniowy. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. To wynik awarii technicznej sprzętu, mówi rzecznik Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, major Damian Stanula.
16: W wyniku awarii nastąpiło obrócenie wieży czołgu.
14: Żandarmeria będzie teraz ustalać, dlaczego doszło do tej awarii.
17: SK Gorzów News.
13: Z dachu buchały płomienie, policjanci ewakuowali mieszkańców. Karolina Łopacińska, Wojciechowska, oto szczegóły. Nocny pożar w Skwierzynie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W niedzielę przed godziną 22 pojawiło się zgłoszenie. Płynęło poddasze i dach, ogień trawił drewnianą konstrukcję. Pierwszy zjawił się patrol policji, który wyprowadził 5 mieszkańców. Dojechali strażacy, którzy musieli używać aparatów tlenowych. Podali wodę na palące się krokwie. Pożar został opanowany. Lubuskie talenty poszukiwane. Ruszył nabór wniosków o stypendia. Na przyszły rok skorzystać mogą zdolni uczniowie klas 7 i 8 podstawówek oraz liceów. Szczegóły na stronie lubuskie.pl.
18: 2 minuty po godzinie 12 od samego rana walczymy z poniedziałkiem, zmagamy się z poniedziałkiem. Ciekaw jestem, czy teraz nasz organizm już jest na to gotowy, co w tym tygodniu się jeszcze wydarzy. No ale chyba tak, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry. Teddy Swims, Bad Dreams. Tak zaczynamy tę godzinę.

0: Jak się jutro nie będziecie mogli dobudzić, to spróbujcie sobie tak na całe gardło zaśpiewać przed lustrem rano w łazience, jak wokalista Nickelback. To naprawdę pomaga. Czy przed, czy po myciu zębów, tego już nie podpowiadam, to już tam sami takie rozwiązanie znajdźcie, ale rzeczywiście śpiewanie na całe gardło to jest bardzo dobra robota, szczególnie rano. Nickelback, How You Remind Me, to jest TSK, to są hity na czasie 17 po godzinie 12. Trochę radiowej kuchni wam zdradzę, przed chwileczką sobie plotkowaliśmy tutaj z chłopakami od Newsów, czyli z Jakubem Krzyżakiem i Jakubem Konieczkowiczem i tak trochę narzekaliśmy na poniedziałkowy ból istnienia i padło takie zdanie, uwaga, uczciwa praca jest zmorą uczciwych ludzi. Po czym oczywiście nastąpiła salwa śmiechu. Jak mamy klasyk, śmiechom nie było końca. I ja chciałem was zapytać, czy wy też takie macie poczucie, że podchodzicie do swojej roboty czasami zbyt uczciwie i jesteście przez to, no nie chcę mówić wykorzystywani, ale czujecie sami, że coś jest nie tak przez tę waszą uczciwość? No to dajcie znać w takim razie w głosówce, ewentualnie w SMS-ie pod 664-402-302. Kiedy czuliście się trochę wykorzystani przez swoją ogromną uczciwość wobec pracy, wobec kolegów, koleżanek z pracy? No właśnie. Więc jak chcecie, to teraz Eska jest z wami. Eska czuje ten ból. Eska chętnie nawet jakimś gadżetem pomoże znieczuli i hitami na czasie. Czekam na te wasze głosy. Kiedy poczuliście, że wasza uczciwość pracy obróciła się przeciwko wam? A jeżeli chodzi o hity na czasie, będzie DNA, More Than A Game, czyli Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion w Radio Eska.
1: Radio Eska. Reklama.
2: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
3: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
4: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
5: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
6: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
7: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forting T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forting T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
8: Zapraszamy do dealera. Dako Kozubal, spółka ZO. Gorzów Wielkopolski, aleja 11 listopada 5.
9: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
15: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
16: I po reklamie.

0: ci, którzy w Sopocie zdobyli bursztynowego słowika. Duet Kuba i Kuba i chłopaki w Radiu SK to są hity na czasie. 22 minuty pozostały do godziny 13. Ja was zapytałem, czy wy czasami macie takie poczucie u siebie w pracy, że być może przez waszą ogromną uczciwość, no bywacie wykorzystywani? Albo że ta uczciwość to się czasami przeciwko wam obraca? Jest głosówka od Przemka?
1: Cześć Oska. Jeżeli chodzi o zbyt uczciwe podejście do pracy, to w mojej byłej firmie zgodziłem się szefowej tak na telefon z doskoku na przyjście na zastępstwo za kogoś, kto akurat nie mógł przyjść. I zgadnijcie potem, co się stało. Zaczął mieć coraz więcej telefonów. I przestałem.
0: No tak. Szkoda, że na przykład szefowa nie zwróciła się z prośbą o poręczenie kredytu, nie? Wtedy i szefowej by zależało też na tym, żebyś ty miał pracę, to byłaby jakaś transakcja wymienna i może gwarancja zatrudnienia. Jeszcze Piotrek ze swoją głosówką.
2: Ja tu cały czas czuję się wykorzystywany. Kurczę, jako jedyny w całej 16-osobowej brygady robię to, co robię. Więc za mnie nikt to nic nie zrobi.
0: Nie, ja bym to raczej określił i tak mówią szefowie, że to jest twoja tak zwana wąska specjalizacja, a to już jest zaleta.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz. Zapraszamy do KGM Dako, Gorzów Wielkopolski, Aleja 11 listopada 5.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Jeden z moich ulubionych kawałków ostatnio, Temper City Reverse Psychology, to jest Teska, to są hity na czasie, dokładnie 6,5 minuty i będzie godzina 13, można synchronizować zegarki. To jak to jest z tą uczciwością w pracy? Czasami jest tak, że jesteśmy bardzo uczciwi i zaraz dostajemy w kości. Odezwał się do nas ze swoją głosówką Bartek, trochę smutny Bartek.
1: No, niestety przez to wasze pytanie człowiek wrócił myślami tam, gdzie nie chce wracać, ale nieraz człowiek został wykorzystany i nie było to za przyjemne uczucie, ale co zrobisz? Na szczęście już tam człowiek nie pracuje i jest teraz dużo lepiej, no. Dzięki.
0: Najpiękniejsze w tym zdaniu, na szczęście człowiek już tam nie pracuje i jest dużo lepiej. Nie no, moi drodzy, nie chcieliśmy jakichś negatywnych wspomnień tutaj przywoływać, ale mam nadzieję, że wszystkich złych szefów, tych, którzy wiedzą i świadomie tak manipulują swoimi pracownikami, że wiedzą, że są złymi szefami, to teraz bardzo mocno pieką uszy, co najmniej. A dla Bartka tak, żeby się trochę uśmiechnął, bo jak słychać, w sumie mamy happy end. W prezencie ode mnie będzie i torba eskowa, i butelka eskowa, i jeszcze do tego dorzucimy zestaw innych gadżetów, oczywiście eskowych. Radio
2: Esko. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Reklama.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
4: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
13: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
14: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
15: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31, fenstar24.pl.
16: Więcej błękitu na gorzowskim niebie, a to oznacza więcej słońca. Powoli temperatura rośnie, ale trzeba być czujnym. Parasol mieć pod ręką, bo może co nieco pokropić. Kierowcy rozważnie, bezpiecznie na drodze, ruch wzmożony, mosty, ale także Kostrzyńska, Górczyńska, Rondo Sądeckie. Oblegane.
14: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
15: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi i rolety.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Zbliża się 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak groził premierowi, usłyszał dziś zarzuty. Mężczyzna miał zamieścić w internecie film z groźbami śmierci wobec Donalda Tuska. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, mówi Karolina Kowalik z przemyskiej policji.
18: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej.
17: Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu, sąd objął go dozorem policji. Trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. 3 lata temu zginęła w nim trzyosobowa rodzina. Sprawcy Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim jest Rafał Różycki. Powiedz, dlaczego przesłuchania biegłych są tak ważne?
19: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
17: Konkretnie około 60. Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega już końca. Rusza zgrupowanie piłkarzy przed pierwszymi meczami Ligi Narodów. Wśród powołanych są oczywiście doświadczeni zawodnicy, tacy jak kapitan Robert Lewandowski, ale i debiutanci. Na przykład Wiktor Nowak, notujący świetny początek sezonu w Slavii Praga. Pierwszy trening selekcjoner Jan Urban zaplanował na jutro.
20: SK Gorzów News.
16: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. O utrzymanie z Poznaniem, choć nie wiadomo jakim składem, Gazet Stal Gorzów liże rany po zwycięskim dwumeczu z włókniarzem Częstochowa. Stalowcy przed spadkiem uratowali się rzutem na taśmę w 15 biegu. Najpierw prowadzili rywale. Thompson zdołał wyprzedzić Miśkowiaka, a na ostatnim łuku Tangeita. Australijczyk po stykowej sytuacji upadł na tor. Sędzia zdecydował jednak, że nie było tam winy Thompsona.
21: W 15 biegu Anders uratował nam ten mecz. Ciężkie bardzo zawody, ciężkie. Musimy to wszystko przeanalizować, poskładać. Zawodnicy muszą się wykurować.
16: Mówi po meczu Piotr Paluch, trener Stali.
0: No i proszę, hit jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, Bredo Ferrantu. I to już 2 minuty po godzinie 13. Rafał Adamczak, dzień dobry. Teraz Łatwoganki Mike otworzą tę godzinę, a potem Sabina Carpenter i w kolejce Axel & Bone.

0: Jak tu sobie w poniedziałek poprawić humor, a jeszcze wystarczy uparcie wkładać sobie do głowy, że jeszcze jednak lato, studenci jeszcze mają wakacje. I mam też taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie to właśnie to czujecie i nastroje też się poprawiają. Kygo, Max Magnon, Take Me Back w remiksie od Robina Schulza. Kwadrans już po godzinie 13. No oczywiście dzisiaj też się może przydarzyć jakiś pech komuś, bo podobno w poniedziałek mamy najbardziej nieogarniętą tak zwaną przytomność, więc trzymam kciuki za przytomność umysłu, nie dajmy się zdekoncentrować, bądźmy czujni, żeby nam nie wyszło jak pewnej emerytce, z Szwajcarii, która płacąc za rogalika wpisała PIN w pole na piwku na terminalu płatniczym, no i w efekcie z jej konta pobrano za rogalika ponad 1612 franków. Tę pomyłkę zauważono dopiero po 2 tygodniach. Wszystko skończyło się szczęśliwie. 1612 franków, czyli ten PIN to co? 1612, tak? No ja mam nadzieję, że tak jak zauważono pomyłkę po 2 tygodniach, to ktoś tej pani powiedział, że teraz wypadałoby ów PIN zmienić, skoro wszyscy o tym mówią.
1: Radio SK. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: I po reklamie.

0: Tak czuję, że było zrobione głośniej. Ile lat liczy już ten kawałek, a proszę bardzo, jak cały czas na nas dobrze wpływa, prawda? We Found Love to Rihanna i Calvin Harris. W Radiu SK oglądamy hity na czasie i hity, które zawsze będą na czasie, a tak przy okazji tego kawałka na pewno będzie. Rihanna potrafi w niespodzianki. W miniony piątek, 18 września, pojawiła się nieoczekiwanie na koncercie swojego ukochanego A$AP Rockiego na scenie już pod koniec koncertu, trzymając na rękach ich 3-letniego synka Riota. No i to było dopiero, bo nic wcześniej tego takiego nieoczekiwanego pojawienia się Rihanny z synkiem na scenie u A$AP Rockiego nie zapowiadało, ani nie zapowiadał. Show oczywiście skradł 3-latek. Ojciec przekazał mu mikrofon, a ten wykrzyczał do tego mikrofonu: "What's up?" A na końcu jeszcze powiedział: "Thank you." No ładnie, ładnie. To też taki ma symboliczny wymiar, nie? Drodzy rodzice, dajcie swoim dzieciakom, w cudzysłowie, megafony i wszelkie możliwości do tego, żeby mogły mówić, co chcą i gdzie chcą. A jak będą chciały powiedzieć "What's up?", to też się liczy.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz
2: wszystko, czego dziś chcę.
3: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
15: i po reklamie.

0: Też macie taką metodę, żeby w pracy siedzieć cicho, a szczególnie przed fajrantem, to może szef nie zauważy, roboty nie dorzuci. Ja tak czasami mam, aczkolwiek w radiu to tak, wiecie, trudno usiedzieć cicho. Cichosza i Sanach, nowość od tej artystki w Radiu SK, u nas hity na czasie. Słuchajcie, zakradłem się do zgłoszeń, do zabawy SK po raz pierwszy, która u swoim tej korościela, i tak sobie przeglądam te wasze pierwsze razy, o których marzycie i które chcecie zrealizować, i widzę, że Bartek bardzo chciałby przejechać dokładnie 223 km na rowerze górskim, a żona nie wierzy, dzieci nie wierzą, że to się uda. Na pewno grosz od swoim tej korościela w tej kwestii trochę by pomógł, może chociażby do tego, żeby sprzęt przygotować. Diana z kolei bardzo chciałaby polecieć gdzieś, wszystko jedno gdzie, byle z Radomia. Słuchajcie, Sojta i Korościel i SK po raz pierwszy. Ta zabawa czeka po południu właśnie u nich. Dzisiaj również kasa na realizację tego waszego pierwszego razu jest do wzięcia. Zgłaszać się możecie na SK.pl i w naszej SK-owej apce.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 8200. 8600.
17: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
18: Potrzebujemy towaru.
19: I pieniędzy.
17: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
20: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
15: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
18: Chmury nie opuszczają gorzowskiego nieba, ale temperatura rośnie, bo słońce też się pokazuje, 16 kresek, co nieco może jeszcze pokropić, parasole miejcie w zasięgu ręki. Kierowcy, wiadomo, wycieraczki, sprawne światła i w drogę, ruch wzmożony, niedługo godziny szczytu, więc cierpliwości i oczy już szeroko otwarte.
19: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka, producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Okna.bft.pl.
15: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar.
1: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
21: Minęła 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 13 lat więzienia. Taki wyrok usłyszała właśnie Ewelina P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Kobieta w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat i rozważa apelację. Ważne spotkania prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu przyleci też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
22: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
21: Gotowość do utworzenia bazy Polska oficjalnie ogłosiła w czerwcu. A hala Expo 21 stanie się świątynią graczy. Jutro startuje tam finał Logitech G-Play Connect, czyli turniej VRS w Counter-Strike 2 z pulą nagród o wartości $100,000. Na wydarzeniu będziecie mogli też zagrać wiele różnych gier i spotkać się z dobrze znanymi graczami.
23: Będzie oczywiście właśnie Izak, Ginold, Pago, Nieuczesana, będzie Olaczka, będzie Kinga Kujawska, będzie Blołek, Tofi, Chris.
21: I wielu więcej, mówi Justyna Oracz z We Are Fantasy. Wstęp jest wolny, a podczas eventu będziecie mogli wziąć udział w konkursach z nagrodami.
1: SK Gorzów News.
18: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. 11 na Rauszu za kierownicą na A2 w Lubuskiem. Dzisiaj policjanci przeprowadzili masowe kontrole w rejonie punktu poboru opłat w Tarnawie Rzepińskiej. Sprawdzono 2,5 tysiąca kierowców, wśród nich 6 osób prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości oraz 5 po użyciu alkoholu. Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się kierujący zestawem ciężarowym. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wszyscy stracili prawa jazdy. Gorzowski Tydzień Sportu w Arenie. W środę najmłodsi mieszkańcy spróbują swoich sił w 6 dyscyplinach. W Gorzowie hala wypełni się około 150 uczestnikami. Sportowa środa od godziny 10.
0: 3 minuty po godzinie 14. Bardzo mi się podobała ta ksywa gracza Nieuczesana. Ciekawe, jaką ja bym mógł mieć, ale może ten temat zostawmy. Zajmijmy się hitami na czasie i tym, żeby dotrwać do fajrantu. Robin Schulz, James Blunt. Okej, tak zaczynamy muzycznie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Margaret i Prima Ballerina w Radiu SK to są hity na czasie, 19 po drugiej. W weekend padła jedna, jedyna szóstka w Totka. Szczęściarz zgarnął prawie 45 milionów złotych, więc może nas ten szczęściarz słyszy i teraz na przykład myśli sobie, jak i gdzie ulokować pieniądze. A może po prostu macie luźne 5 milionów złotych, tak przypadkiem, i chcielibyście trochę odpłynąć, no to możecie w dosłownym tego słowa znaczeniu, bo miasto Świnoujście wystawiło na sprzedaż prom. Prom Bielik 3 za nieco ponad 5 milionów, dokładnie 5 milionów 40 800 zł. Bielik może być wasz, jak chcecie sobie go obejrzeć, to stoi na Wyspie Wolin, przy przyprawie promowej dokładnie. Ale uwaga, bo prom sprzedawany jest bez silnika głównego i większości urządzeń siłowni oraz wyposażenia nawigacyjnego. Za to ma na wyposażeniu cały czas 9 tratw pneumatycznych, 525 pasów ratunkowych i 10 kół ratunkowych. To tak, tak to właśnie wszystko wygląda za te 5 milionów. Niezła promka swoją drogą.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama. Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
5: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
15: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
18: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
19: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
20: I po reklamie.

0: Jazzce.
1: No to koniecznie musi być dla każdego coś dobrego. Tak sobie pomyślałem, że skoro Purple Disco Machine i Kungs, czyli raczej artyści znani z tego, że energii nam dostarczają, Substitution zaprezentowali teraz, dla tych, którym energia być może w poniedziałek spadała, to teraz numer, który jest świeżynką i który zdecydowanie zaczyna się wesce, będzie łagodniejszy dla tych, którzy być może zapędzeni, zabiegani, zarobieni. No i tak właśnie teraz będziemy was troszeczkę wyhamowywać. Dati, 1, 2, 3, 4, 5, tak nazywa się kawałek, to jest naprawdę fajne, takie spokojne granie, więc możecie teraz przymknąć oczy, no, pod warunkiem, że nie pracujecie na przykład za kierownicą.

0: Sean Paul, Give It Up To Me, w Radiu SK. To hity na czasie, zaraz będzie Temper City, Self-Aware. 20 minut zostało do godziny 15. 21 września, to wiecie, że to jest Dzień Kapsla? Czujecie to? Dzień Kapsla. Kapsel, taki zwykły i niezwykły jednocześnie wynalazek, który zamyka butelkę z napojem. Jakim? No to może już to nie wnikajmy, ale generalnie chodzi o to, żeby kapsli nie wyrzucać. Co można zrobić z kapslami, których się nie wyrzuca? Otóż można je kolekcjonować, można też urządzać świetne zabawy. Kto pamięta słynne wyścigi pokoju, które się organizowało oczywiście wcześniej, przygotowując odpowiednio kapsle, ręka do góry? No ja musiałbym obie ręce podnieść, bo to była rzeczywiście przednia zabawa. Taki kapsel trzeba było odpowiednio przygotować, wypełniając go plastelin. No, oczywiście jeszcze ozdabiając odpowiednią flagą, która symbolizowała, jaki kraj przedstawia ten pseudozawodnik. Wiadomo, flaga musiała być ręcznie wykonana, odpowiednio wklejona i potem to już zabawa na całego. Gdzieś tam się rysowało wielkie trasy, kredą, na chodnikach, ulicach, przed blokiem. No tak było kiedyś, prawda? Dzisiaj można do tego wrócić. Poopowiadajcie swoim dzieciakom, jak to się kiedyś bawiło. Sprawdźcie, czy takie kapsle ich zainteresują, je zainteresują. No może nie wyścig pokoju, ale można to na, nie wiem, wyścig Formuły 1 zamienić, ewentualnie każdy inny, gdzie kapsel może przedstawiać innego zawodnika. Ja pamiętam, że miałem ciotkę, która pracowała w fabryce naklejek i tak się dziwnie złożyło, że oni tam właśnie, o dziwo, produkowali takie naklejki. To były okrągłe flagi, które akurat do tych kapsli pasowały. No nie muszę mówić chyba, kim byłem na osiedlu dzięki temu, prawda? Słuchajcie, ale pamiętajcie i może warto rzeczywiście sięgnąć po te stare zabawy. To jak nawet się dzieciaki nie zainteresują, to co wy się nabawicie, to wasze.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętuj razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar, 35 lat, blisko ciebie.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
10: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Korando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Korando. Jeszcze więcej niż myślisz.
11: Zapraszamy do KGM Dako, Gorzów Wielkopolski, Aleja 11 listopada 5.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.

0: Ej, Chimata, R&B, Ring My Bell. Tak, tak, i Mata, dobrze słyszycie, a Mata i jego skład Gombao 3-3 już w najbliższy piątek w Czechowicach, Dziedzicach. Jeżeli jesteście fanami, jeżeli poszukujecie takiej energii, to śmiało Czechowice, Dziedzice możecie mieć na celowniku, to najbliższy piątek. To jest SK u nas, hity na czasie, za 5 minut będzie godzina 15 i już od 15 u nas w SC SK, w Radiu SK, czyli Sointa i Korościel.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Reklama.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
4: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
5: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
4: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
5: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
4: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
4: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
13: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31, fenstar24.pl.
14: Godziny szczytu rozpoczęta. Ciężko w Śródmieściu, ciężko na Zawarciu. W sumie można powiedzieć wszędzie, ale są momenty, gdzie płynnie przejedziemy. Bez pośpiechu i nerwów przede wszystkim. Przypomnę, obwodnica północna, prace remontowe, ale także Piłsudskiego. Na początek chodniki, ale trzeba być tam czujnym. Pogodowo, słońce, chmury, odrobinę deszcz.
12: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
13: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi i rolety.
11: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Już prawie 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa. Chodzi o Ewelinę P., która w kwietniu ubiegłego roku na łódzkich Bałutach urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła noworodka do foliowej torby i zawiązała ją. Dziewczynka cudem przeżyła, bo jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień. Rozerwał torbę i wezwał pomoc. Dziecko było wtedy już skrajnie wychłodzone. Sąd właśnie skazał kobietę na 13 lat więzienia.
16: Realizacja z wcześniej przyjętego zamiaru porzucenia tego dziecka, pozbawienia go życia.
15: Mówił uzasadniając wyrok sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza apelacji. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
17: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
15: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań. Załamanie pogody w Tatrach, przyszedł deszcz, ochłodzenie, a w wyższych partiach nawet śnieg.
18: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni.
15: Mówi Edward Lichota, ratownik TOPR-u, który odradza też wyjścia w góry.
11: SK Gorzów News.
14: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Ostatnie spotkanie i potem głosowanie. Kończą się dyskusje z mieszkańcami w ramach gorzowskiego budżetu obywatelskiego 2027. Dziś rozmowy o dolinkach w szkole podstawowej numer 9 o 17.30. W tym roku zmienił się regulamin budżetu obywatelskiego.
19: Do zeszłego roku mogli wycofywać i zostawić zadanie tylko to, które się spakietowało. I w tym roku już nie mamy takiej możliwości. Te zadania wszystkie w różnej formie są poddane pod głosowanie.
14: Mówiła Alicja Strzępska z gorzowskiego magistratu. Głosowanie w budżecie obywatelskim ruszy 28 września.
11: Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
1: To my, kochani. Hejka. To jest poniedziałek, ale już całe szczęście 2 minuty po godzinie 15, czyli powoli wychodzicie z roboty, my wam będziemy towarzyszyć, jak będziecie wsiadali do samochodu. Jak
2: ja może powiem później... ten żart, tak? Że to jest ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Lepiej było nie mówić, nie? Lepiej się nie odzywać.
1: No właśnie, jak masz powiedzieć głupi żart, lepiej graj piosenkę. To jest nasza dewiza, kochani.

0: Radio SK.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn lepiej zostać.

0: Like It Like That. To jest Radio SK w poniedziałek. Audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Mamy coś takiego jak pierwszy raz z SK-ą i ludzie na SK.pl piszą, co by chcieli. Aha. My mówimy, że mamy na to pieniądze i to robimy. I tak się złożyło, że jedna słuchaczka chciała taką hot sesję.
1: Julka.
0: I my sfinansowaliśmy te hot sesje, to znaczy takie odważne zdjęcia, które byłyby tylko dla jej męża.
1: Aha.
0: No i Marcin Sońta, obecny tutaj, postanowił pojechać na te hot sesje, bo Marcin nie rozumie słowa intymność, nie rozumie słowa prywatność, a mogę z wami, oni powiedzieli, no dobra,
1: bardzo
0: chodź.
1: Fajna dziewczyna, przyjechała z mężem i z uroczym psieckiem, takim małym owczarkiem australijskim.
0: A naprawdę traktowali tego psa jako psiecko?
1: Nie, ja tak żartowałem, oni nie zaprzeczyli, więc chyba rzeczywiście to jest coś w rodzaju psiecka. No i zrobiliśmy tam te pierwsze zdjęcia, bo też pan fotograf.
0: Jak to zrobiliśmy? Czy ty też się rozbierałeś?
1: No ja robiłem fotobombing, nie? Wlatywałem w ostatnim momencie w kadr, żeby zepsuć te zdjęcia.
0: Ale miałeś na sobie odzież,
1: czy
0: nie?
1: Udało się. Miałem. Nie. Była taka umowa, że ja jestem na początku, i więc ja jeszcze przed zdjęciem żakietu się ulotniłem i zostawiłem państwa samych.
0: Czyli zachowałeś resztki godności człowieka.
1: Tak.
0: Aha. No i każdy może sobie coś wymyślić. To nie musi być sesja rozbierana, bo jak będzie rozbierana, to na pewno przyjedzie Sońta i to będzie znowu nieprzyjemne. Także wymyślcie coś innego. Czekamy na wasze propozycje.
1: Zapraszamy.
0: Na sk.pl.

0: Mr. Sax to Beat, Radio SK, Aleksandra Stan. Szybka piosenka, lubię szybkie piosenki, mimo że można się spocić.
1: Dokładnie tak, proszę państwa, to jest Radio SK, 17 minut po 15. Chcę ci opowiedzieć historię.
0: Aha.
1: Babci mojej koleżanki.
0: Okay. Powiem,
1: że jest ciekawa. Babcia nie żyje już, ale to nie jest najciekawsze. Umarła w wieku 102 lat, także umówmy się, się nażyła. Ale nigdy nie była w szpitalu. Dopiero była w szpitalu pierwszy raz, jak miała 100 lat. Naprawdę 100 lat, nie? No i standardowa rozmowa przed wizytą. Pani pyta tej babci, kiedy ostatni raz była w szpitalu. A babcia mówi, a 100 lat temu. A baba myśli, że to żart, a to była prawda. Dobre, co?
0: Tak, tak. To jest dobry dowcip, mimo że zresztą się przychodzi baba do lekarza.
1: Tak.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Hej, to IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Gorzowie Wielkopolskim. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w Galerii Askana. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
10: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
11: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza.
15: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
16: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radio SK. SK po raz pierwszy, proszę Państwa, to jest taka zabawa, w której Wy wchodzicie na SK.pl, zgłaszacie nam, co mamy Wam sfinansować, jaki pierwszy raz, i my ten pierwszy raz finansujemy. I w tej sprawie jest dzisiaj z nami nasza słuchaczka, która ma na imię Ania. Cześć, Ania.
1: Cześć.
2: Aniu, czytamy tutaj w Twoim zgłoszeniu na SK.pl, że chciałabyś zadbać o swoją garderobę bieliźnianą. Jak to przeczytaliśmy, to już nie czytaliśmy dalej, bo już nas interesowało. O co tam chodzi dokładnie?
1: No chodzi w sumie o wymianę garderoby, ponieważ całkiem dużo schudłam, no i niestety nic na mnie już nie pasuje. No
2: to bardzo dobrze chyba, nie?
1: Tak, no ja się cieszę i nie cieszę. Znaczy ja się cieszę, portfel się nie cieszy. O.
2: Czytamy tutaj, pierwszy raz spotkaliśmy się z tym słowem, mówiąc szczerze, z sąsiakiem. Nasłuchałam się od koleżanek, że wizyta u brafiterki to coś, czego potrzebuje kobieta w swoim życiu. Wytłumacz nam, co to jest brafiterka, kto to jest może bardziej?
1: Znaczy ja jeszcze nie byłam, właśnie się zbieram. To jest kobieta, do której się przychodzi i ona nam dobiera bieliznę do tego, co widzi.
2: I to jest zawsze kobieta.
0: Właśnie. Czy może być brafiter? Dla kolegi pytam.
1: Tego nie wiem. Przekonam się, mam nadzieję.
0: Słyszysz, Michał nie wie.
2: No nie wie, no, czyli brama nie jest zamknięta, że tak powiem. Aniu, ile potrzebujesz pieniędzy na wizytę u brafiterki?
1: No tak się orientowałam, że to jest koszt około 600 zł za cały komplet.
2: 600 zł. Ja myślę, że dyskusja już tutaj jest zakończona. Możemy to zrobić dla ciebie.
0: Gratulujemy, dostajesz przelew od nas.
1: Super.
0: 600 zł na wizytę u brafiterki.
1: Świetnie, dziękuję bardzo.
2: Aniu, gratulujemy serdecznie, baw się dobrze, dopasowuj sobie.
0: Też chciałem powiedzieć miłej zabawy, ale nie wiem, czy to wypada.
2: Wypada, miłej zabawy życzyć zawsze wypada. Trzymaj się, pa!
1: Super, dzięki, cześć.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Wiesz, jak on by się nazywał, gdyby to była muzyka dla psów?
1: Nie wiem, ale boję się.
0: Armin van Buurek.
1: Nie nazywał.
0: Tak by się nazywał?
1: Nie. Ale nie można tego sprawdzić. Everlasting w Radiu SK w każdym razie. Armin van Buuren, a nie żaden Burek. Mhm. Za chwilę gramy dalej i będzie The Weeknd, Save Your Tears.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
7: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
6: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
7: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
6: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
7: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
8: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forting T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forting T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
18: Zapraszamy do dealera. Dako Kozubal, spółka ZO. Kożów Wielkopolski, aleja 11 listopada 5.
19: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.

0: of Law i Talking Body w Radiu SK. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy 21 września, to jest poniedziałek i dzisiaj mamy Dzień Kapsla.
1: A, chyba i teraz to... chcesz sobie ze mnie zażartować, tak, Marcin?
0: Nie. Ja tylko chcę powiedzieć, że chyba wiem, jak to się świętuje. Dzień Kapsla.
1: Ale nie polecamy.
0: Nie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
5: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
13: Zapraszamy do KGM Dako, Gorzów Wielkopolski, Aleja 11 listopada 5.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
17: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
18: Konrad Baranowski, godzina 16, już lada chwila wskoczy na gorzowskie zegarki i na termometry rzut oka. Bez zmian, upałów nie stwierdzono, mamy 16 stopni i wciąż silny wiatr, który potrafi przeszyć chłodem. Kierowcy, trzymajcie mocno kierownicę na S3 zwłaszcza. Na drogach oczywiście tłoczno, na moście lubuskim pamiętajcie utrudnienia.
16: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka. Producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Oknabft.pl.
17: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Już prawie 16, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem reporterski Mateusz Chłyston.
19: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
14: Nie wiadomo, czy do ślubowania w ogóle dojdzie. Kancelaria prezydenta przekonuje, że Berek nie spełnia wymogów formalnych, by zostać sędzią Trybunału. Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. Ciężarówka z podniesionym HDS-em zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
20: Kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
14: Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabara i jutro pierwszy trening.
15: SK Gorzów. Sport.
18: Falstart Kangurów. Pogoń zaczęła się za późno. Kango Basket Gorzów przegrali na inaugurację drugoligowych rozgrywek w Jeleniej Górze z Sudetami 83-91. Przed sezonem doszło do sporych zmian kadrowych.
21: Norbert Grzegorczyk jest kontuzjowany. Tomasz Urbat wrócił do Kobrzegu. Miłosz Kicki zawiesił, zakończył karierę sportową.
18: Tłumaczył Andrzej Stefanowicz, prezes klubu. Pierwsze śliwki robaczywki. Siatkarski Stilon poza podium turnieju w Toruniu. Gorzowianie przegrali z Czarnymi Radą w półfinale i w meczu o brąz z pierwszoligowymi Aniołami Toruń.
22: Sońca i Koroście.
23: Sońca i Koroście.
22: Czyli SK w Radiu SK.
0: A może byśmy tak zagrali w Państwa Miasta w Radiu SK? Co
1: bardzo
0: to?
1: Chętnie, wchodzę.
0: Ale
1: w to.
0: Nie w takie zwykłe Państwa Miasta, że Państwa Miasta coś tam...
1: Ja lubię niezwykłe Państwa Miasta. Na czym polegają te Twoje niezwykłe Państwa
0: Miasta? Na przykład dzisiaj będzie literka A w konkursie Państwa Miasta, a kategoria będzie na przykład można to założyć na głowę.
1: Na przykład Arafatka.
0: Może na przykład. No i takie kategorie wymyślamy, a Wy się zgłaszacie na naszym eskowym messengerze, dobrze mówię?
1: Tak, na eskowym messengerze się zgłaszajcie i zostawiajcie koniecznie swój numer telefonu. Kto chce grać w Państwa Miasta, zgłasza się na eskowym messengerze, zostawia numer telefonu, my pod ten numer oddzwaniamy, gramy w Państwa Miasta i rozdajemy nagrody. Proste, fajne i zabawne. Zapraszamy, eskowy messenger.

0: Później ci opowiem. To Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. To co, może zagramy?
1: A jak?
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
1: Oto premierowe wydanie gry Państwa Miasta w Radiu SK. Towarzystwo mamy, że tak powiem, zróżnicowane płciowo. Jeżeli wiecie, o czym mówię, panie reprezentuje słuchaczka Dagmara. Cześć, Dagmara.
3: Cześć, witam.
1: Witamy cię serdecznie. Czy jesteś już po obiedzie?
3: Jeszcze nie.
1: Okej, okay, a co planujesz zjeść?
3: Paszerowaną cukinię.
1: Wow, patrz, jaka się trafiła, wyrafinowana słuchaczka. Twoim rywalem jest Przemysław. Cześć, Przemysław.
4: Cześć, Dagmara, cześć chłopaki.
1: Cześć, Przemysław. Cześć. Czy widziałeś kiedyś na żywo faszerowaną cukinię?
4: Powiem tak, faszerowanej cukinii nie, ale ja lubię gotować i umiem na przykład robić chipsy z cukinii.
1: Wow.
4: Też polecam.
1: Wow. Cienek, to są twoi ludzie.
5: Beznadziejni, co?
1: To są twoi ludzie, bo ty też coś tam piścisz, nie?
5: Nie, ja to kanapka posmarowana nożem.
1: Dobra, dawaj zasady.
5: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Na odpowiedź będą 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika albo przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Dzisiaj literka A i odpowiadacie alfabetycznie, gotowi czy nie. Uwaga, jedziemy.
1: Czekaj, alfabetycznie, czyli najpierw Dagmara, później Przemysław.
5: Brawo, Jasiu. Dobra, Dagmara, twoja kategoria, literka A, coś słodkiego. Masz 3 sekundy, 2, 1.
1: Aj!
5: Czas się skończył. Ananas jest słodki, moja droga.
1: Punkt dla Przemysława, Przemysław prowadzi 1-0.
5: Przemku, coś słonego.
4: A może sól?
1: Ładnie wybrnął, ja bym uznał, dobra, bo nagradzamy w Radiu SK słuchaczy kreatywnych. 2-0 dla Przemysława. Dagmara, jeżeli chcesz pozostać w grze, musisz teraz odpowiedzieć, dobra?
5: My sobie napisaliśmy Anshua, ale nie wiem, co to jest, także od razu mówię. Druga runda kategorii, Dagmara, wracamy do ciebie. Literka A, można się tym drapać.
3: Nie wiem.
1: A grawką można się drapać. W związku z tym wygrywa Przemysław. Brawo, Przemysław.
5: Przemku, możesz sobie wybrać nagrodę. Czy to będzie torba Radia SK, czy butelka Radia SK? Trudno się wylosować.
4: Może torba.
5: Okej, okay, no puszczamy cię z torbą w takim razie.
1: Fajne.
4: Napisane jest torbami.
1: Ale słuchaj, ja nie chcę, żebyśmy Dagmarę puścili z torbami. Daj jej coś, Dagmarę.
5: No puszczamy ją z butelką właśnie.
1: A, z butelką. Dla ciebie butelka, to jest specjalna butelka na faszerowaną cukinię.
3: Dzięki.
1: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Państwa Miasta w Radiu SK. Wracają jutro po 16. All right.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Fatboy Music Sounds w Radiu SK. 21 września, kontynuujemy świętowanie. Dzisiaj jest dużo świąt do wyboru, na przykład jest też Dzień Krajowej Administracji Skarbowej. Także
1: ale
0: pozdrawiamy bardzo serdecznie.
1: To musi być nudny dzień. Nie. Najnudniejszy dzień. A wiesz, co jest jeszcze gorsze oprócz tej Krajowej Administracji Sądowej? Że co? Dzisiaj jest przedostatni dzień lata. Że
0: skarbówka, Michał.
1: Dobra, już. Tam,
0: pozdrawiamy panie bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiamy. Ale wiesz, że jutro jest ostatni dzień lata?
0: No tak. No
1: wypadałoby jakoś świętować dzisiaj, nie? A ty już jesteś w kożuchu. Ty w ogóle nie reprezentujesz sobą lata.
0: Bo jestem jesieniarą.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: I po reklamie.

0: Szary świat to Sanach i Kwiat Jabłoni w Radiu SK. Mówią, że jutro jest ostatni dzień lata kalendarzowego, ale to nie jest ostatni dzień prawdziwego lata, proszę państwa.
1: Ponieważ co to znaczy?
0: Lato wróci, synoptycy są zgodni.
1: Aha, w 2027, tak?
0: Nie, nie.
1: Super synoptycy
0: w tym
1: na
0: roku,
1: wylosowali.
0: Słuchaj, za tydzień, już właściwie w niedzielę zrobi się powyżej 20 stopni, aha, a w poniedziałek,
1: w cieniu,
0: wtorek i w środę to gdzieniegdzie nawet 24-25 stopni i mnóstwo słońca.
1: No cóż, mogę powiedzieć tylko jedno. Niepotrzebnie, żem chował sandały do Pawlacza.
0: Niepotrzebnie to mówisz, bo...

0: Jamal i Policeman w Radiu SK. Proszę Państwa, weekend był bardzo, bardzo ważny dla Filipa Heizera.
1: Ale była impreza, proszę Państwa. Filip Heizer w Krakowie wyszedł za żonę, że tak powiem.
0: Aha, ożenił się Biankę. Z kobietą 22 lata od siebie młodszą. Filip ma 42, a Bianka Szklanka 20, nie?
1: No tu mam napisane, że Filip ma 41, no ale to szczegóły. Aha. W zasadzie 21 lat starszy. No tak, no gratulujemy w połowie młodej parze, tak?
0: Gratulujemy 50% młodej pary.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest...

0: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: I po reklamie.

0: Bez końca to Oskar Cyms z Radiu SK, czyli można powiedzieć, że jest to piosenka oscarowa, dobrze mówię?
1: Dlaczego?
0: No bo to jest Oscar.
1: Nie, nie, nie.
0: A to jest jego piosenka, że to jest piosenka oscarowa.
1: Nie, to równie dobrze można powiedzieć, że to jest piosenka Cymsowa.
0: Rozumiesz? No
1: można, dobrze.
0: Można. Mi się to podoba. Piosenka Cymsowa w Radiu SK.
1: Za chwilę będą eskowe newsy. Zapraszamy.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Hej, to Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień Ikea w Gorzowie Wielkopolskim. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w Galerii Askana. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy www.meblomoda.pl.
17: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi, rolety. Gorzów Prądzyńskiego 31, fenstar24.pl.
0: Godzina 17, już lada chwila zawita na gorzowskie zegarki. O ból głowy może przyprawiać niektórych. Dzisiaj ciśnienie atmosferyczne to przekraczenie co 1020 hektopaskali. Jutro może być nawet wyższe. Ciśnienie powinno za to powoli spadać gorzowskim kierowcom, chociaż ruch wciąż większy na mostach lubuskim i staromiejskim.
16: Sponsorem programu jest Meblomoda, salon meblowy oferujący meble do wnętrz. www.meblomoda.pl. Gorzów, ulica Miła 18.
17: Sponsorem programu jest Fenstar 24, okna, drzwi i rolety.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
14: Jest 17, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
18: W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego.
14: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Jak ustalił reporter Eski Dawid Olszewski, chłopiec jechał w kasku. Służby ustalają dokładne przyczyny tragedii. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację na ten temat, która krąży w internecie. O szczegóły dopytywał reporterski Mateusz Chłyston.
19: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
20: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
19: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
14: Stawką półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zagrają jutro z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Agrybicia Mateusz Nykiel.
21: Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
14: Pierwszy gwizdek w meczu Polska-Niemcy jutro o 18.
22: SK Gorzów. Świeżutkie elektryki ruszają na gorzowskie drogi. Kolejne będą zamawiane wkrótce. Do Gorzowa dotarło 10 autobusów od firmy Solaris za ponad 32 miliony złotych. Łącznie jest ich 25.
23: Jeżeli przyjmiemy ich sprawność wysoką, a taka ona jest, to można zaryzykować stwierdzenie, że prawie 50% wyjeżdżających autobusów codziennie na trasy miasta Gorzowa to są autobusy zeroemisyjne, czyli autobusy elektryczne.
22: Mówi Roman Maksymiak, prezes MZK. Głośna próba alarmowa na terenie województwa lubuskiego w czwartek w godzinach 12:30. Sprawdzone zostaną systemy alarmowe i łączność radiowa.
1: Witajcie kochani, 2:02. Jak dobrze wiecie, ta audycja jest od tego, żeby pomagać słuchaczom i dzisiaj zamierzamy pomóc słuchaczce Jowicie z Sieradza. Mhm. Słuchaczka Jowita z Sieradza mieszka z synem. Syn ma 31 lat i nie może znaleźć sobie dziewczyny. Okay. I słuchaczka Jowita mówi, czy Radio SK pomogłoby znaleźć dziewczynę temu chłopakowi, no pewnie, żeby on wreszcie się wyprowadził.
24: A jak ma syn na imię, jak wygląda?
1: Ma na imię Krystian i to jest jego opis. 1,75 m, 76 kg, czyli właściwie sztos.
24: Idealna proporcja.
1: Idealna proporcja. Mówi, że ma delikatne za kola, jest bezrobotny, ponieważ lubi długo pospać.
24: Oho.
1: Chodzenie do pracy troszkę wyeliminuje się, kłóci się z chęcią spania.
24: To prawda.
1: I mówi, ma w zasadzie same zalety, jedną wadę, nie ma górnej prawej dwójki.
24: Widać ten ząb.
1: Troszkę widać, chociaż...
24: Taka cecha charakterystyczna.
1: Ale jakby się nie uśmiechał szeroko, to w zasadzie nie byłoby widać. No pytanie, czy wśród naszych słuchaczek jest któraś zainteresowana Krystianem z Sieradza? Czekamy na... Często się śmiałem.
24: Przepraszam, ja się cieszę.
1: Próbujemy pomóc chłopakowi. Czekamy na głosówki na eskowym messengerze, może nawet jakieś nagrody będą.

0: Madonna i Hang Up w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj w audycji SK Sońta i Korościel pomagamy. Pomagamy słuchaczce Jowicie z Sieradza, która to słuchaczka Jowita ma już dosyć mieszkania ze swoim 31-letnim synem i próbuje znaleźć mu dziewczynę. I
1: normalna teraz, sprawa, tak.
0: Normalna sprawa, krótki opis kawalera. Otóż mężczyzna ma 31 lat, na imię Krystian, 1,75 m, 76 kg, czyli raczej sprawny, postawny mężczyzna.
1: Ciekawa budowa ciała.
0: Lekkie zakola, mała wada w postaci braku górnej prawej dwójki.
1: To są ludzkie sprawy.
0: Ale oczywiście.
1: Takie rzeczy się zdarzają.
0: I przed chwilą prosiliśmy ewentualne chętne kandydatki do nagrywania swoich głosówek na eskowym Messengerze. Stąd pytanie do ciebie, Cinku. Ile dam jest zainteresowanych sercem naszego kawalera?
1: Przed chwilą to sprawdziłem. Aha. Przejrzałem nagrania. Aha. I zero dam jest zainteresowanych względami naszego kawalera.
0: Natomiast, bo też nie dodaliśmy, że pan Krystian nie ma pracy, ponieważ lubi pospać. I tutaj pojawiła się pewna oferta, zdaje się.
2: To ja mam taką propozycję dla naszego bohatera, że pomogę mu znaleźć pracę na nockach i wtedy będzie mógł sobie w ciągu dnia pospać. Będzie miał pracę, będzie łatwiej mu znaleźć dziewczynę. Pozdrawiam.
0: A, to na pewno.
1: No to myślę, że możemy update'ować to ogłoszenie. Pan Krystian być może będzie miał niedługo pracę. Czy to coś zmienia?
0: Czekamy na głosówki.

0: Tu audycja SK w Radiu SK. Dzisiaj całe Radio SK żyje historią pani Jowity z Sieradza, która próbuje wyswatać syna, tak powiedzmy, mężczyzna 31-letni, na imię ma Krystian, trochę za kola, bezrobotny, bez prawej górnej dwójki, ale poza tym same zalety.
1: Skarb, skarb.
0: Skarb. Aż głupio byłoby taką okazję przepuścić. No i na eskowym messengerze nagrywacie swoje głosówki kandydatki.
1: Bójmy się słów, to są propozycje matrymonialne.
0: Chyba tak. Słuchajmy kolejnej.
2: Jeśli chodzi o tego chłopaczka, to w sumie ja jeszcze się nie zdeklarowałam płciowo, więc to musi być zdeklarowana ta druga połówka dla tego kawaliera.
1: Kawalier ewidentnie, mama kawaliera pisała ewidentnie, że chodzi o dziewczynę, także, że tak powiem, w te albo we w te.
0: No ale, ale
1: trzeba się tutaj zadeklarować, szanowną osobą.
0: Właśnie, do czego niniejszym zachęcamy, a także do nadsyłania kolejnych propozycji matrymonialnych dla naszego kawaliera.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bąkowscy zaprasza. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
12: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
13: Podrażnienia pogoleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
14: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Czerwok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Dawid Podsiadło staje się potworem, to zupełnie inaczej niż nasz słuchacz Krystian. Jego mama napisała do Radia SK, że chciałaby, żeby już Krystian znalazł sobie dziewczynę, ma 31 lat, wysportowaną sylwetkę, brak zainteresowań oraz pracy oraz prawej górnej dwójki. A poza tym same

0: same
1: prawa
0: zalety.
1: Prawa górna dwójka jest głębiej niż się wydaje. Ona nie jest zawsze widoczna.
0: To nie jest jedynka.
1: To nie jest jedynka, także tutaj uspokajam. To jest dwójka tylko przy bardzo szerokim uśmiechu widać.
0: Właśnie. I okazuje się, że są kandydatki gotowe spędzić z Krystianem chyba nawet resztę życia. Słuchamy.
2: Cześć, Krystian. Może chciałbyś zamieszkać u mnie? Mam swoje własne mieszkanie bez kredytu pod Warszawą, więc zapraszam. Pracuję dużo, na półtora etatu, więc bym ci nie przeszkadzała za bardzo. No i co tam jeszcze? A, mam wadę. Jestem od ciebie starsza, mam 35 lat.
1: Bardzo dobra. Nie, właśnie nie. Bardzo dobra propozycja i moim zdaniem nie będzie problemu, jeżeli chodzi o wiek, bo Krystian to nie Filip Kajzer.

0: Mike Jagger, to Maroon 5 i Christina Aguilera w Radiu SK. My dzisiaj pomagamy Jowicie, której syn Christian ma 31 lat i nadal z nią mieszka i jej się to za bardzo nie podoba. Szuka mu partnerki, tak?
1: Drugiej połówki, mówiąc krótko.
0: Prawda, tak. Osoby...
1: Problemy Christiana, czy problemy to dużo powiedziane. Takie niedoskonałości, tak to nazwijmy. Nie ma pracy i nie ma górnej dwójki. Aha. I czasami zgłaszają się kandydatki do Christiana, a czasami kandydaci w sprawie takiej około. Słuchamy.
2: Jako przedsiębiorca chętnie pomogę Christianowi i dam mu pracę. Dostosuję nawet godziny pracy do jego potrzeb. Gratis wstawimy mu zęba. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
1: I wtedy już będzie, wiesz, z pracą i zębem, to właściwie tam się dziewczyny będą zabijały.
0: Ja jestem zainteresowany teraz.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
6: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
7: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
8: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
11: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
12: Bring the beat

0: Zeruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: I po reklamie.

0: No jak, kiedy kończy się lato? Jutro kończy się lato.
1: Jutro jest ostatni dzień lata, ale będzie ciepło po weekendzie. To już możemy teraz obiecać.
0: Czyli pogoda dalej będzie letnia, tak, ale w kalendarzu już będzie jesień.
1: Łukasz Dończyk zaprasza na imprezkę w Radiu SK już za momencik, ale wcześniej SK Newsy, bądźcie z nami.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
7: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
8: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
9: Hej, to IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Gorzowie Wielkopolskim. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w Galerii Askana. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forting T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forting T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
11: Zapraszamy do dealera. Tako Kozubal, spółka ZOO. Gorzów Wielkopolski, aleja 11 listopada 5.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest BFT, producent okien i drzwi z Barlinka.
18: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar, Gorzów, ulica Mała 5, www.stemar.pl.
19: Godzina 18, ostatnie wieści pogodowe i zdruk na dzisiaj, bez większych zmian w pogodzie już, jeżeli chodzi o poniedziałek. Jeżeli chodzi o zbliżającą się nockę, to chłodna temperatura może spaść do 8-9 stopni. Jutro pogoda podobna, delikatnie osłabnie wiatr, rzut oka na drogi, w Gorzowie spokój, tłok, tradycyjnie na 2 na świecu.
17: Sponsorem programu jest BFT Okna i Drzwi z Berlinka, producent okien i drzwi z PVC i aluminium. Okna BFT.pl.
18: Sponsorem programu jest salon płytek i wyposażenia wnętrz Stemar.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
1: Wybiła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Głównym tematem rozmowy mają być działania dyplomatyczne w celu zakończenia wojny. 52-latek zatrzymany w sprawie strzelaniny w miejscowości Bukowno koło Olkusza. Najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. W momencie zatrzymania miał blisko promil alkoholu. Nagroda Nobla będzie więcej warta. Fundacja Noblowska poinformowała, że na konta wyróżnionych będzie teraz trafiać 12, a nie jak do tej pory 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. Pierwszych laureatów poznamy za 2 tygodnie.
15: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: SK Sport News.
1: Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA w Seulu. Polka przegrała z Rosjanką Darią Astachową 6-3, 1-6, 6-7. Z awansem do drugiej rundy za to Maja Chwalińska, która pokonała Rebekę Sramkową 6-4, 6-2. Julia Szeremeta nie zdobędzie medalu Mistrzostwa Europy w boksie. Nasza wicemistrzyni olimpijska z Paryża sensacyjnie pożegnała się z turniejem w Sofii już po pierwszej swojej walce. Uległa byłej mistrzyni świata, Bułgarce Stani Mirze Pietrowej, niejednogłośną decyzją sędziów i tym samym nie awansowała do ćwierćfinału.
15: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
20: SK Gorzów.
19: Połącz ogień z wodą. W Gorzowie odbędzie się kolejny spływ kajakowy z pochodniami. Wydarzenie w sobotę o godzinie 19.
21: Kajaki wypłyną z portu zimowego przy ulicy Owczej. Oprócz wioseł uczestnicy będą też mieli pochodnie. Organizatorzy zapewniają, że stworzy to niespotykaną atmosferę. Spływ zgodnie z nurtem poprowadzi do portu przy ulicy Fabrycznej za mostem kolejowym.
19: Temat sprawdzał Sebastian Górny. Wygrana spokojnie jedną. Kolejne 2 punkty do ligowej tabeli dopisali szypiorniści Aurum Gorzów. Żółto-niebiescy wygrali w Białej Podlaskiej z miejscowym AZS-em AWF-em 32-31.
20: Imprezka.
3: Imprezka.
20: Imprezka.
3: Eska.
20: Eska.
1: A ja wam coś teraz miłego powiem, słuchajcie. Poniedziałek się już prawie kończy, już 2 minuty po godzinie 18. To jest ten moment, kiedy człowiek nagle odzyskuje dobry humor, nagle siły wracają, dopóki druga połówka nie zadzwoni, żebyśmy jeszcze na zakupy zajechali. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale dobrze, że Eskę wybraliście, bo tutaj jest przy czym sobie humor poprawiać i się rozluźniać po ciężkim poniedziałku. Andrea Bocelli i David Guetta już teraz.

Andy Dusty Harris w Radiu SK. Takimi numerami SK przedłuża letnią atmosferę. Mimo że nieoficjalnie, słuchajcie, dzisiaj zaczęła się zima. Spadł pierwszy śnieg w Tatrach. Dzisiaj wysoko w górach zrobiło się biało i nawet, słuchajcie, na Kasprowym Wierchu dzisiaj odbyło się pierwsze rzucanie śnieżkami. Także zima już za rogiem, świąteczna atmosfera też się zbliża. Ale ja mam dobre informacje, słuchajcie, nie bójmy się jeszcze tego śniegu. To na razie tylko w górach. Opon na zimowe zmieniać nie trzeba, ale za to na brzuchu oponka pojawić się może, bo i tak już teraz od tej pory wszystko przykrywa bluza, a do lata jeszcze dużo czasu. A my w Radio SK gramy dalej. To gorąca nowość od Temper City. To nie jest dźwięk tłuczonych talerzy na początku. Wszystkie hity zaczynają się w SC 12 minut po godzinie 18.

0: Damiano Dawid w Radiu SK. Gramy hity na czasie na poprawę humoru po całym poniedziałku. 21 minut po godzinie 18. No ktoś ma teraz bardzo dobry humor i prawdopodobnie trzeci dzień weekendu. Padła szóstka w totka. W ten weekend ktoś wygrał 44,5 miliona złotych. Więc słuchajcie, teraz w ten poniedziałkowy wieczór wyobraźcie sobie, że to jesteście wy i zagrajmy w taką grę. Nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki. Jaki znak byście dawali światu, gdybyście zgarnęli 44,5 miliona złotych? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może wtedy zwiększyłaby się częstotliwość wizyt kuriera w waszym domu, a mąż nie miałby nic przeciwko? A może w końcu powiedzielibyście szefowi, co do niego czujecie? Nagrajcie głosówkę, nie powiem, że jestem milionerem, ale będą znaki, a ja wam za chwilę zagram Dua Lipę. Radio
1: SK. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
6: Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 6G.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona.
4: Zapraszam Mercedes-Benz DTB Auto Bogacka. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 30.
5: I po reklamie.

0: po stadionowej trasie koncertowej pewnie już jest multimilionerką. Sanach w Radiu SK, gramy wieczorne hity na czasie. Ktoś w weekend wygrał 44,5 miliona złotych w Totka, a nasz słuchacz Janek już sobie wyobraża, co by było, gdyby to on wygrał.
1: Gdybym został milionerem, no, na pewno nie powiedziałbym nikomu, ale byłyby znaki. Zastanawiałbym się, jak zamontować drabinę do Lambo na robotę.
0: No byłby problem, słuchaj. Jeszcze ten twój kombinezon do pracy, taki umazany w farbie i gipsie, musiałby być od jakiegoś Diora czy tam Chanela, prawda? Torba z narzędziami za parę tysiaków z takim drogim znaczkiem, prawda? A po takim remoncie to na 100% pachniałoby perfumami. Jeszcze mogliby film o tobie nakręcić, pan majster ubiera się u Prady. I jeszcze pewnie byś nosił eskowe skarpetki i klapki Kubota z napisem Eska. I to ci teraz wysyłam.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę, no, na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
8: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
7: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
8: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
7: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
8: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
9: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
14: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
15: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
14: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
16: Jesteś spawaczem, monterem, operatorem CNC, lakiernikiem? A może chcesz się przebranżowić i zdobyć nowe kwalifikacje? Telemont Holding w Kostrzynie zatrudnia i oferuje darmowe kursy spawania. Poza dobrym wynagrodzeniem i premiami otrzymasz bogaty pakiet socjalny, w tym prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. A więc spawacze, monterzy, operatorzy maszyn i lakiernicy, zgłaszajcie się. www.telemont-holding.com. Zakładka oferty pracy. Telemont. Tu pracuje się lepiej.
17: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Riviera w Radiu SK. Tego numeru świetnie się słucha wieczorową porą, kiedy już można zwolnić, odpocząć. I czuć, że poniedziałek się kończy, że jest dobrze, że za 5 minut będzie godzina 19, a wy sobie wyobrażacie, co by było, gdybyście nagle wygrali wielkie miliony? Ania dałaby subtelne znaki.
1: Słuchajcie, ja myślę, że będą znaki. Widzę już parę tirów zapakowanych takimi palmami, hortensjami i trawami. I wszyscy moi znajomi wiedzą, że wtedy na pewno wygrałam w lotko.
0: I ja jeszcze jeden znak widzę. Wtedy twój mąż każdą wolną chwilę spędzałby na podwórku, żeby to wszystko zasadzić. On teraz mocno trzyma kciuki, żebyś ty nigdy takiej kasy nie wygrała.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
7: Posiadasz pożyczkę lub kredyt, a bank wyciska cię z rat? Skorzystaj z sankcji kredytu darmowego. My przeanalizujemy twoją umowę i razem wyciśniemy bank jak cytrynę. Gorzowskie Centrum Odszkodowań. Michał Andrusyszyn. Zapraszam.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
10: Rodzinne wakacje last minute? Czy służbowy wyjazd? Wybierz niezawodnego SUV-a KGM Corando. Teraz dostępny od ręki w kredycie 50/50 z RRSO 0% z pierwszą ratą 47 660 zł lub w leasingu 101%. Skorzystaj z ostatniej oferty tego lata i zyskaj OC i AC na rok za złotówkę. KGM Corando. Jeszcze więcej niż myślisz.
11: Zapraszamy do KGM Dako, Gorzów Wielkopolski, Aleja 11 listopada 5.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
17: Gorzów na czasie.
18: Legenda polskiej muzyki rockowej na żywo w Gorzowskiej Filharmonii. Wojtek Hańczuk, za chwilę trochę szczegółów. Już w niedzielę przed gorzowską publicznością wystąpi prawdziwa legenda polskiej muzyki rockowej, wokalista, który wyśpiewał wiele wielkich hitów razem z Budką Suflera. Tworzył legendarne płyty, czyli Krzysztof Cugowski w Gorzowie. A to nie koniec muzycznych niespodzianek. W listopadzie w Filharmonii kolejna legenda polskiej sceny rockowej, czyli Kasia Kowalska.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
15: muzyką się żyje.
0: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już się nie może doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc będzie miło tam znowu wrócić, na pewno. Z artystą rozmawiał Mati Fuczyło. Jest to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu. Będzie ich więcej. Dzisiaj poznaliśmy też kolejne gwiazdy przyszłorocznego Openera. To gwiazdy, które doskonale znacie z Eski. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To australijski artysta, który znacie z takich hitów jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker. Sombr pojawi się na scenie 1 lipca. Na przyszłorocznym Openerze pojawi się też Ray, czyli będzie okazja, żeby na żywo usłyszeć taki hit jak Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca. Impreza. A tymczasem minuta po godzinie 19 w przedostatni dzień lata. Ale w Radiu SK przedłużamy ten klimat, słuchajcie. U nas cały czas jest wakacyjna playlista. Za chwilę będzie m.in. Toby Romeo, romantyczna Zaria, a na początek duet, który rozkochał w sobie cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który skutecznie nadrobi braki energii po poniedziałku. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Sia w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, której w najbliższych miesiącach będzie słuchał cały świat, a szczególnie miłośnicy gamingu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z nami zawsze jesteście na bieżąco z nowościami i słuchajcie, właśnie dostaliśmy playlistę do gry GTA 6, a wśród nich perełka, którą wam za chwilę zagram. Premiera nowej części GTA już 19 listopada, czeka na to cały świat. To teraz posłuchajmy, jak ta gra będzie brzmiała. Mamy taki przedsmak tej wielkiej gamingowej premiery. To argentyński duet Catriel i Paco Amoroso. Sexy Magic już teraz premierowo w Radiu SK.

Margaret odpoczywa razem z nami w poniedziałkowy wieczór. Margaret odpoczywa razem z nami w poniedziałkowy wieczór, 29 minut po godzinie 19. A teraz słuchajcie, trochę poś...

0: ćwierćfinale. O godzinie 18 zmierzymy się z Niemcami. No to jest taki rywal, że coś czuję, że Polacy będą bardziej zmotywowani niż jakby grali w finale. Radio
1: SK. Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Międzyrzeczu przy ulicy 30 stycznia 9. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Międzyrzecz, ulica 30 stycznia 9.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Nie daj się wyprzedzić. Wsiądź do Forting T5, zanim zrobią to inni. Teraz T5 może być twój za 99 900 zł brutto. Muskularna sylwetka przyciąga spojrzenia, a bogate wyposażenie zapewni komfort każdej podróży. Skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży. Pamiętaj, liczba SUV-ów Forting T5 w specjalnej cenie 99 900 zł jest ograniczona.
10: Zapraszamy do dealera. Dako Kozubal, spółka ZO. Kożów Wielkopolski, aleja 11 listopada 5.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A czemu się mówi w marcu jak w garncu? Ja tego nie rozumiem. Co to jest garncu?
14: Nie wiem. Zapytaj Michała, on wie wszystko.
15: Wszystko? To niech zgadnie, kto wróci do pokoju ze złamanym sercem. Hotel Paradise od poniedziałku do czwartku o 20 w TVN7.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: ale się przy tym numerze jeździło na wakacje. Bausa w Radiu SK w kalendarzu przedostatni dzień lata, a w Radiu SK cały czas wakacyjne hity na czasie. Już za 15.20 poniedziałek się kończy, więc się można rozmarzyć. W weekend ktoś wygrał szóstkę w Totka 44,5 miliona złotych. Szymek sobie wyobraża, co by było, gdyby to był on.
1: Jak ja bym wygrał te miliony w Totolotka, poszedłbym do mojego szefa i powiedział: szefie, dziękuję za współpracę. Od dzisiaj moim jedynym szefem przełożonym jest moja żona.
0: I teraz pytanie, który szef okazałby się lepszy, prawda? No bo ten pierwszy czasami dawał urlop, można było iść na L4, prawda? Nie kazał robić remontu w losowym momencie. No i na tego pierwszego czasami można było się poskarżyć drugiej połówce.

Kygo i Max Magnum w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. I słuchajcie, jak człowiek zrobi formę, to dobrze, ale są też minusy. Nasza słuchaczka Ania tak ostatnio schudła, że musi wymienić swoją garderobę, między innymi bieliznę. I w tej sprawie napisała dzisiaj do Sońty i Korościela, że po raz pierwszy chciałaby pójść do takiego profesjonalnego salonu z bielizną, żeby jakaś pani pomogła dobrać idealną bieliznę dla niej. Po raz pierwszy. No i to 600 kosztuje, Sońta i Korościelem zapłacili. Wy też możecie się zgłosić do SK po raz pierwszy, to nasza nowa zabawa, w której Sońta i Korościel płacą po prostu za wasze pierwsze razy. Polega to na tym, że wpadacie na sk.pl, opisujecie, czego wam potrzeba, na jakie pierwsze razy potrzebujecie pieniędzy, potem oni idą do naszej księgowej i kasę załatwiają. Jeżeli też chcecie, no to zgłaszajcie się za darmochę i słuchajcie SK w Radiu SK, czyli Sońty i Korościela, naszego nowego popołudniowego duetu, który spełnia wasze pierwsze razy.

0: SK. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
5: ludzkie szczątki
4: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
17: Gorzów na czasie.
18: Grup Santok, nominowany w plebiscycie Cuda Polski 2026. Organizatorem jest magazyn National Geographic Traveler. Czy Santok zostanie zaliczony do grona cudów, zadecydują internauci. Głosowanie trwa do 13 października. Każdy może oddać jeden głos dziennie. Ideą jest wspieranie lokalnej turystyki i odkrywanie mniej oczywistych punktów na mapie Polski. Z każdego województwa wyłonione zostały 3 miejsca, które zawalczą o tytuł. Link do głosowania znajdziecie na Facebooku Muzeum Lubuskiego. Do dzieła!
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.
19: Muzyką się żyje.
20: Ed Sheeran przeprasza fanów po aferze z trasą koncertową. Ostatnio z udziału w jego tournée wycofali się wszyscy supportujący artyści. A to po tym, jak wykluczono z trasy Macklemora, który na scenie mówił m.in. o wolnej Palestynie i sytuacji w strefie Gazy. Podczas sobotniego koncertu w Filadelfii Ed Sheeran odniósł się do całej sprawy i powiedział tak: popełniam błędy i bardzo, bardzo przepraszam. Nie chcę rozczarowywać fanów. Nigdy nie chciałem być piosenkarzem, aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej i burzliwej dyskusji na temat wolności wolności słowa oraz najbardziej złożonej kwestii politycznej na świecie. Później artysta odniósł się zarówno do ataku Hamasu na Izrael, jak i działań Izraela w Strefie Gazy. A wcześniej Ed Sheeran powiedział też, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. A u nas w Radiu SK na wieczór są same dobre muzyczne emocje. Przed nami nowe notowanie Rap 20. Od 2 tygodni na szczycie jest MJ Deli, czyli nowa rapowa gwiazda, która ma dla nas hit Deli Supreme. Na miejsce drugie awansował mocny duet Mata i White 2-1-1-5, a podium zamyka Francis i Sobel. Rap 20 startuje dzisiaj punktualnie o 23. Zapraszam Was w imieniu Matiego Fuczyło, a tymczasem wpadajcie na SK.pl i głosujcie na Wasze ulubione rapowe numery, bo to Wy Rap 20 układacie.
0: Imprezka.
15: Imprezka.
0: Imprezka.
20: A ja już za chwilę będę miał dla Was nowość od Urzela, czyli artysty, który stworzył ten słynny wakacyjny hit Na zakupy, na zakupy, na zakupy. A na początek numer, przy którym będzie można wspominać wakacje, kiedy się chodziło na zachody słońca. Gips i Igo. Ostatni dzień lata w przedostatni dzień lata. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kaśka Sochacka w Radio SK. My gramy hity na czasie i takie numery, które dopiero hitami będą.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W wakacje na naszej antenie zaczął się ten hicior. Moving to the Sun. To Urzel i teraz ten producent chce nas podgrzać trochę na koniec września, przedłużyć nam letnią atmosferę. Ma dla nas numer Mami. Na wokalu tutaj pojawia się artysta meksykański Niton Vega i panowie zabierają nas teraz do miejsca, w którym lato w ogóle się nie kończy.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: House Mafia i Lick Lee.
1: Reklama.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
1: I po reklamie.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Daria Zawiałow w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie i dzisiaj, słuchajcie, zaczęło się zgrupowanie polskiej piłkarskiej kadry przed meczami Ligi Narodów. No i do Polski przyleciał już on, nasz kapitan Robert Lewandowski. I jak się okazuje, nie przyleciał sam, jak czytam na SK.pl, Lewy przyleciał razem z Turkami, bo jego żona już wylądowała w kraju kilka dni wcześniej, bo miała tam jakieś biznesowe sprawy. No i słuchajcie, szacun dla Lewego, bo on właśnie teraz udowodnił, że jest w formie rodzicielskiej. Zdał taki prawdziwy test na ojcostwo, bo on przed wylotem zdążył tak, spakować siebie, jedną córkę, drugą córkę i jeszcze na czas dojechali do lotniska i przylecieli do Polski. Słuchajcie, to był dla Roberta Lewandowskiego większy wysiłek niż jakieś tam mecze w Lidze Narodów.

Alex Warren i jego Passenger na antenie Radia SK, a ja mam dla was bardzo dobrego pasażera na nocną zmianę. Po 23 antenę Radia SK przejmie Mati Vucciło i jak co tydzień zagrawam nowe notowanie Rap 20, czyli 20 waszych ulubionych hitów. I to jest też dobra opcja dla Roberta Lewandowskiego, który, jak mówiłem, przyleciał już z USA. Pewnie ma jetlag, pewnie i tak nie będzie w nocy spał. Polecamy SK.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie.
8: Gorzów na czasie.
9: Krosny Trio wystąpi jesienią. Przypomnijmy, zespół miał zagrać najpierw w kwietniu, ale z przyczyn niezależnych od artystów i organizatora zmieniono termin. Koncert w Sulęcinie odbędzie się 3 października. Jak informuje SOK, wszystkie zakupione bilety zachowują ważność. W październiku zaskakująca odsłona Krosnego. Mim nie tylko przemówi, ale i zagra na fortepianie. Program Humor i Muzyka to unikalne połączenie jazzu, bluesa i inteligentnego dowcipu. Występ 3 października o 18 w Sulęcinie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Międzychodzie. 17 stycznia 35.

0: Jej kariera nabrała rozpędu dzięki Jeepowi i mówię tutaj o kawałku o tym tytule, który kilka lat temu zawiralował w sieci i dzięki temu właśnie Julia Rocka dała się poznać szerszej publiczności jako nie tylko aktorka, bo skończyła łódzką filmówkę, ale także jako wokalistka. Tym razem pracuje nad swoim trzecim albumem, z którego już kilka singli poznaliśmy i właśnie przy okazji premiery jednego z nich Julia Rocka wpadła do Eskowego studia, żeby opowiedzieć o tym, co na tym nowym albumie się właśnie znajdzie. Kasia Węsierska, zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
1: Eska Music News.
0: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
2: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
0: Nóż agresywny już
2: tak,
0: bardzo.
2: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
0: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
2: Słuchaj, nie przypytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
0: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
2: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
0: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
2: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej, no i świetnie się w tym odnajduję.
0: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
2: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
0: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść,
2: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
0: Obawiałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają, jako mnie, Julię Rocką?
2: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się, wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie, ale no faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
0: Trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
2: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie no pełne fałszu. I gdzieś.
0: A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
2: Oj, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
0: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
2: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną i ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
0: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
2: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach, tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
0: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
2: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, właśnie, że o, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto, jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
0: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
2: Dokładnie.
0: Jak się robi widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można tak, po prostu pokazać.
2: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
0: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
2: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
0: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
2: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę, no, bardzo rozwijające. Już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
0: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
2: No niestety
0: tego
2: nie.
0: Backgroundu.
2: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
0: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Że jeżeli na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
0: No, ale przepraszam, grasz w teledyska.
2: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
0: No. A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
2: jak
0: no,
2: najbardziej
0: kalendarza nie starczy.
2: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
0: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
2: Kiedy płyta?
0: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
2: tak,
0: w twoim przypadku.
2: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
0: parę widelców.
2: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
0: 2027.
2: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
0: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach sobie.
2: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
0: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
2: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
0: Pełna.
2: Tak, pełna.
0: Moim zdaniem pełna.
2: I taki będzie właśnie ten album. Sam raz.
0: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
2: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o, czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to, co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta, o dziwo, jest bardzo spójna. bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
0: Czyli trochę bez planu, ale tak, jednak powstało.
2: Tak, tak. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu, ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem.
0: A efekty tego dogadywania się na nowej płycie Julii Rockiej, na którą czekamy.
1: SK Gorzów News.
3: W magazynie nie zabraknie sportu, ale będzie także o autobusach i to tych w Desznie i w Gorzowie. Opowiemy trochę dłużej o migracji bezdomnych, na początek jednak bardzo ważna informacja dla biznesmenów. To gorzowski magazyn informacyjny w Radiu SK.
4: Jak wykorzystać AI w swojej firmie? Jakie są w planach zmiany podatkowe? O tym i innych aspektach gorzowscy lubuscy przedsiębiorcy usłyszą podczas Business Weeku. Wydarzenie od 5 do 9 października. Zapisy drogą online. Pierwszego dnia będzie o rekrutacji, drugi dzień poświęcony został marketingowi, trzeci podatkom, czwarty zmianom na światowych rynkach, a ostatni funduszom europejskim. Mówi Kamila Szwajkowska, dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
5: Nasza izba wspólnie z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną organizuje Business Week, czyli tydzień dla biznesu. Tydzień pełen bardzo interesujących warsztatów i prelekcji poświęconych spraw, które są ważne dla przedsiębiorców. Przygotowaliśmy bardzo bogaty repertuar, jeżeli chodzi o to wydarzenie. Będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji, ale w kontekście i marketingu, ale także procesów rekrutacji.

0: tygodnia dla biznesmenów, no to już druga edycja, tak?
1: Jako Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zrzeszamy przedsiębiorców. Dzisiaj jest to 370 firm, głównie z terenu województwa lubuskiego. Jesteśmy instytucją, która przedsiębiorców reprezentuje, zrzesza, integruje, ale przede wszystkim naszym zadaniem jest słuchiwać ich potrzeby. To, czego potrzebują nasi członkowie i na tej podstawie tworzymy, budujemy tą ofertę, która jest do biznesu skierowana. Dostrzegliśmy konieczność wzmocnienia przedsiębiorców w określonych tematach, tematach, które są potrzebne z punktu widzenia ograniczania ryzyka inwestycyjnego, umiejętności przewidywania trendów rynkowych, budowania biznesu na solidnych fundamentach. Stąd też właśnie pomysł na taki model, na Business Week, na takie konkretne tematy.
0: Kto może wziąć udział? Przedsiębiorcy, nie wiem, z Gorzowa, Lubuskiego, z całej Polski.
1: Zapraszamy do udziału w Business Week wszystkich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy, ale także integracją z innymi podmiotami. Jest to oferta nie tylko dla członków Izby, ale także dla każdego chętnego przedsiębiorcy, który też przy okazji będzie miał okazję bliżej poznać naszą Izbę. Udział w każdym wydarzeniu w ramach Business Week jest bezpłatny. Ważną informacją jest to, że wymagana jest wcześniejsza rejestracja na każdy dzień z wydarzenia. Przedsiębiorca może wziąć udział w całym tygodniu, w każdym dniu spotkań, natomiast wymagana jest wcześniejsza rezerwacja miejsca. Zapisy są prowadzone poprzez stronę internetową www.biznesmyślnikweek.pl.
2: Udział w spotkaniach, warsztatach jest bezpłatny. Szczegóły znaleźć można na Facebooku Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.
3: Autobusy linii 128 od października wrócą na stałą trasę. W Gorzowie kończy się etap ważnych inwestycji i można wprowadzić zmiany w kursowaniu MZK. Walczyli o nie mieszkańcy i radni. Autobusy linii 128 wrócą na trasę Czarnieckiego, Kazimierza Wielkiego, Kamienną, Górczyńską, Dekerta, Szarych Szeregów, Jana Pawła II, Bora Komorowskiego i Jedwabniczą. Szczegóły znajdziecie na stronie gorzowskiego MZK. Przypomnijmy, na ukończeniu jest przebudowa Ronda Barlineckiego oraz otwarty zostanie ruchy dla ulicy Kamiennej, co usprawni połączenie Piasków z parkiem handlowym. Od 1 października skorzysta także miejski autobus. Już nie tylko do Gorzowa, też to uruchamia własną komunikację gminną. Bezpłatne autobusy w dni robocze będą wozić mieszkańców mniejszych miejscowości i wiosek do Deszna.
4: No ta komunikacja to jest chyba takim przedsięwzięciem, które też zachęca, bo jak się rozmawia z osobami, głównie te, które najczęściej korzystają, czyli młodzież dojeżdżająca do szkół średnich, bądź osoby starsze, no to one są szalenie zadowolone z tej darmowej komunikacji. Mamy to dofinansowanie zawnioskowane na następne 9 lat. Także no i chyba idzie to w dobrym kierunku, że jest pewnie pewna stabilność będzie tego przedsięwzięcia. Dużo też jest takich rozmów, że ktoś akurat kończy 15.30, 16, 16.30, 14.35 kończy lekcję i nikt nie chce poczekać tych pół godziny czy nawet godzinę. To jest komunikacja jednak zbiorowa. O tym też trzeba pamiętać. Potłuk pasażerski 6.08 i 14.16 jest bardzo wysoki, a w pozostałych godzinach jest znikomy. Zdecydowanie znikomy. Nasza komunikacja też jest zupełnie inna niż gminy, które okalają miasta wojewódzkie, dlatego że my wjeżdżamy w centrum Gorzowa. Nie wysadzam ludzi na Strażackiej bądź na pętli w Ulimiu, tylko dojeżdżamy do dworca, Arsenał. Mamy katedrę, gdzie było bardzo ciężko się zatrzymać, bo między 6, 8, 14, 16 jest niemiara autobusów. Ciężko naprawdę było te nasze 6 zmieścić dodatkowych. Także to nas tylko cieszy, że dojeżdżamy do centrum i myślę, że naprawdę mieszkańcy korzystający w większości są zadowoleni. Bardziej krytykują ci, którzy nie jeżdżą albo jeżdżą raz na pół roku, niż ci, którzy jeżdżą regularnie. Nie mieliśmy nigdy linii wewnętrznych jeżdżących do siedziby gminy, czy też do ośrodka zdrowia. Na wniosek radnych z gminy, że takowa jest potrzeba. Zobaczymy. Będą autobusy jeździły po miejscowościach, zbierały się około godziny 10, będą w Desznie. I po dwóch godzinach będą rozwoziły mieszkańców. Pójść do ośrodka zdrowia, pójść na zakupy z większych marketów, czy też po prostu przyjść załatwić jakąś sprawę w urzędzie.
3: Mówił Paweł Tymszan, wójt gminy. Dotychczas bezpłatne autobusy dowoziły mieszkańców do Gorzowa. Na rzecz gminy pracuje 11 pojazdów. Rocznie będą robić 200 tysięcy kilometrów. Deszno płaci za nie około 3 miliony złotych z własnego budżetu, ale ma też dotacje m.in. z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Gorzów na szlaku turystyki bezdomnych. W mieście streetworkerzy trafiają na osoby w kryzysie, które przybyły z innych gmin, m.in. z Międzyrzecza czy Dębna. Jak jednak podkreśla Tomasz Mańkowski, to sytuacja spotykana na całym świecie. Z reguły migracja osób bez stałego lokum ma miejsce z mniejszych miejscowości do większych.

0: Większe miasto to większe możliwości zarobku na ulicy. Do tego więcej programów zapomogowych. Przyczyn może być więcej, mówi Tomasz Mańkowski, szef gorzowskich streetworkerów.
1: Często zostają po odbyciu kary w naszym tutaj zakładzie karnym. Że gdzieś pozna kogoś z Gorzowa, a przyjdzie do mnie na chwilę, a mam pokój, a oczywiście też pokój niepłacony. Czyli tworzy się następna melina. I on rok czasu i on się stąd nie rusza. Przyjedzie za miłością, gdzieś związek się kończy po jakimś czasie i po prostu tam ma popalone mosty i zostaje. Ale też są osoby z ościennych gmin, gdzie w Gorzowie wiadomo, że utrzymać się, załatwić pieniądze jest łatwiej niż w tych małych miejscowościach. Czyli oni tutaj idą jako do atrakcyjnego miejsca dla nich. Tak samo jak dla naszych, których tu sporo osób wyjechało do Berlina, bo w Berlinie mogą po prostu żyją, jak oni mówią, jak królowie. Tam mają pizzę, przynoszą pizzę, wożą ich autobusem i tam kilka osób jest. Miałem taką przygodę, że pojechaliśmy z jakimś tutaj projektem do Berlina, do Zoo. I pierwszą osobą, którą spotkałem, był nasz bezdomny. I o, witam panie Tomku. Ja mówię, no witam cię serdecznie. Będą migrować osoby w kryzysie bezdomności. U nas tak samo się przenoszą z miejsca na miejsce. Dlatego ten streetworking jest tak ważny, żeby wiedzieć, gdzie miejsca są. Czy na Błoniach, na Warszawskiej, tam teraz są akurat namioty, bo jest okres letni, to gdzieś tam się porozbijali namiotami. Czy gdzieś pod mostem, no nie będę mówił ulicami, ale gdzieś pod mostem, czy tutaj w centrum nawet naszym mieszka od 4 lub 6 osób, zależy kto dotrze do domu, mówię, tak w cudzysłowie. Jeżeli chcemy mieć fajne cegiełki, to pomagajmy w ten sposób, żeby przekazywać im informacje, że w Gorzowie jest dużo punktów, w których mogą być zaopiekowane osoby w kryzysie bezdomności. Zacznę od dwóch schronisk, które są duże. Duże, pojemne schroniska, które przyjmą większość osób w kryzysie bezdomności. No, gdzieś napływowi mają chyba z tym problem, bo na przykład jak ktoś nie gdzieś sobie przyjedzie do Gorzowa nagle i mówi, o, chcę sobie tutaj być, to nie jest takie, żeby to nie było takie proste. Żeby miasto nie stało się atrakcyjne dla osób w kryzysie bezdomności, które są z zewnątrz, które są przyjadą, bo w Gorzowie, słuchajcie, bo Gorzowie jest fajnie, nie? To tak nie ma nie działać. Ale schroniska, które działają w Gorzowie, one naszych mieszkańców i tu osoby, które są w systemie pomagania gorzowskiego, one są zaopiekowane. Gorące posiłki w trzech miejscach. Bony żywieniowe w Centrum Usług Społecznych, jeżeli spełnia kryteria, nie ma problemu. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym dla tych oportunistów, którzy mówią, że oni nie potrafią przestać pić. On nie pójdzie, bo on schronisko go nie przyjmie, bo on jest pod wpływem alkoholu. Jest na to alternatywa. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym i tam pod wpływem może przebywać. W miejscu, gdzie kiedyś była izba wytrzeźwień. Także mają śniadania u sióstr na Warszawskiej, mają obiady u sióstr na Wyszyńskiego, na Chodkiewicza gorące obiady. U brata Krystyna mają talony na żywność. Mogą ubrać się w PCK, mogą się ubrać też w schronisku na Słonecznej, bo tam za niewielkie pieniądze, albo nawet za darmo mogą po prostu zmienić te ciuchy, które nie mają gdzie wyprać. Także jeżeli ta osoba ma takie informacje, która jest krótką w bezdomności, być może pójdzie za nami i powie, okej, jest tyle rzeczy, że nie muszę być w tych melinach. Do tego mamy mieszkania treningowe. Mamy placówki tu, mamy placówki wyjazdowe, czyli jeżeli nie chcesz być w Gorzowie, mamy to, z jakiego miasta pochodzisz, bo bardzo duża część z nich w ogóle nie pochodzi z Gorzowa. I tutaj właśnie to jest ta praca, żeby nawiązać relacje z gminą, z której on pochodzi, czy z miastem, czy z gminą, gdzie go był ostatnio. I wtedy raz, że jeżeli jest u nas, to już ma świadczenie pieniężne stamtąd, nie od nas. A dwa, często jest tak, że ta gmina ma zapewnione miejsce, czy schronisko, czy schronisko z usługami opiekuńczymi, zależy od stanu zdrowia tej osoby. I ta gmina ma zabezpieczone, mają umowę, mają kontrakt z jakąś jednostką i wtedy my przesyłamy. Takie były sytuacje właśnie z Dębnem, takie były sytuacje tutaj też z Międzyrzeczem, że po prostu te osoby wróciły tam, gdzie gdzie były zameldowane kiedyś, tam gdzie stał, skąd pochodzą, gdzie się urodziły, gdzie mają jeszcze dalej gdzieś jakieś kontakty.
0: Największy odsetek osób w kryzysie bezdomności spoza swojej gminy w Polsce notują Warszawa, Kraków, Trójmiasto czy aglomeracja katowicka.
2: PSZ Poznań rywalem gazety Staligorzów w barażowym dwumeczu o Ekstraligę Żużlową. Udział w nim gorzywianie zapewnili sobie w dramatycznych okolicznościach. Na ostatnim łuku 15 biegu Thompson wyprzedził Tangate'a. To sprawiło, że Stal wprawdzie przegrała piątkowe spotkanie, ale w dwumeczu okazała się lepsza. Tylko z jednym punktem zakończyli weekendowe spotkania gorzowscy piłkarze. Trzecioligowcy Stilonu zremisowali z Rowem 1-1. Warta przegrała w Goczałkowicach. Z kolei w drugiej lidze pierwszy mecz w tym sezonie przegrali także koszykarze Kangu Basket.
0: Siatkarski Stilon już w treningu, dołączył trener. Na razie brakuje trzech siatkarzy. Długo przyjdzie czekać kibicom siatki w Polsce na inaugurację rozgrywek Tauron Ligi w sezonie 26-27. Pierwszy mecz niebiesko-biali rozegrają dopiero w połowie października. Tydzień wcześniej podopieczni Uberta Eno rozegrają dwumecz o Puchar Prezydenta Gorzowa z Lwi Praga. Do drużyny niedawno dołączył szkoleniowiec. Ubert Eno przebywał na zgrupowaniu z prowadzoną przez siebie reprezentacją Hiszpanii. Ilja Kowalow leczy uraz, z kolei Lazar Marinowicz i Aleksander Stefanowicz reprezentują Serbię na trwających teraz Mistrzostwach Europy. Na co stać drużynę w tym sezonie? Odpowiada dwukrotny mistrz świata Fabian Drzyzga, nowy kapitan niebiesko-białych.
3: Nauczony doświadczeniem wiem, że papier przyjmie dużo rzeczy, więc z oceną drużyny poczekajmy do przynajmniej pierwszej rundy, którą rozegramy w Tauron Lidze i wtedy będziemy, że tak powiem, mądrzejsi. Na ten moment najważniejsze, że wszyscy są zdrowi i trenują, że przyjechał też trener już i możemy, że tak powiem, ten język łapać wspólny. To jest polska liga, więc nie będzie na pewno łatwo, ale no ambicje są na pewno takie, żeby po prostu klub robił progres, ale życie może bardzo szybko to zweryfikować, ale ja jestem pozytywnie nastawiony na ten moment, na to co widzę w drużynie, więc bądźmy dobrej myśli. Oczywiście, że postaramy się, że tak powiem, jak najlepsze wyniki i życie. Chyba Leicester chyba mistrzostwo zdobyło kiedyś Anglii, nikt na nich nie stawiał.
4: Ale to w innej dyscyplinie.
3: No ale jest sport, więc wszystko się może zdarzyć. Oczywiście no, patrzymy na to chłodną głową. Inne podejście, inne ambicje, ale nie zmienia się nic, czyli siatkówka. Ja mam dalej z tego fan i to jest najważniejsze dla mnie po rozmowach z prezesami, z trenerem. Wiem, czego ode mnie oczekuje klub i czego ja mogę oczekiwać od klubu i jakby zgodziłem się na to, akceptuję to i nie ma żadnego ale. Wszystko ma znaczenie, jak się podpisuje kontrakt, chwilę rozmawialiśmy, chwilę nam to zajęło, ale koniec końców się dogadaliśmy i myślę, że na takim etapie, że tak powiem, czy kariery, czy klubu, wszystkie aspekty są ważne. A tak na poważnie czekamy na wszystkich chłopaków i wtedy będziemy się integrować, poznawać. Na ten moment wylewamy pot na treningach i to jest nasza integracja.
0: Pierwszy mecz ligowy w Chełmie z miejscowym HKS-em najprawdopodobniej 17 października.
5: SK Gorzów News.
6: Dzień dobry, Sebastian Górny, to nasza rozmowa o Vox FM, a moim gościem jest Bartosz Matuszewski, muzyk, organizator życia kulturalnego, tak postanowiłem Cię przedstawić.
7: Dziękuję bardzo, witam Państwa bardzo serdecznie.
6: Zgadzasz się na to?
7: No, może to nawet się zgadza, tak.
6: Dobra, porozmawiamy sobie o tym, że już za chwilę kolejny Gorzowski Spin Festival, w dodatku jubileuszowy, 10. Więc tak by wypadało, żeby tak z przytupem.
7: Jest z przytupem, bo złożyło się to z pełną gotowością do współpracy Miejskiego Centrum Kultury w nowej lokalizacji i to załogę Miejskiego Centrum Kultury zainspirowało, by zrobić to w imię bliskości instytucji. Nie wiem, jak to ładnie ująć, ale wygląda na to, że to już jest żart Bogusia Dziekańskiego, że mamy takie kulturalny trójkąt bermudzki, czyli mamy jazz club, MCEK i magnetofon z sejfem, dosłownie rzut beretem. I ten splin będzie wyjątkowy nie tylko dlatego, że jest 10, ale też dlatego, że w piątek koncerty wydarzą się i w MCEK-u, i w jazz clubie, i w magnetofonie i after party w sejfie, więc każdy, kto liczy kroki, będzie mógł nie tylko zażyć kulturę, ale i pospacerować pomiędzy instytucjami.
6: Okej, okay, dobra. No to opowiedz, kto przez te dwa dni, czyli 25 i 26, przyjedzie do Gorzowa, wystąpi?
7: Mamy jak co roku dawkę muzyki ciekawej, muzyki oryginalnej, mało puszczanej w radiach, ale bardzo dobrej i przede wszystkim do odkrywania. No jakby jest to od samego początku festiwal, który zachęca do znajdowania czegoś dla siebie i odkrywania nowych gatunków muzyki, więc zaczynamy bardzo mocno, bo footworkową, eksperymentalną elektroniką spod znaku elektronicznego dubu zespół Ski z Wrocławia. Ja zaraz potem dzięki Bogusiowi Dziekańskiemu do festiwalu no jesteśmy, może tak, mamy niezwykłą przyjemność gościć Antoniego Gralaka ze swoim kwartetem w Jazz Clubie o godzinie 20 w piątek. O 21.20 w MC-ku, sali MC-ku będzie zespół Acid Sitter. To jest polsko-japoński zespół, który niedawno nagrał świetną płytę w trójmiejskim studiu Maćka Cieślaka. To jest rockowo-psychodeliczna muzyka, bardzo nawiązująca do lat 60., 70., ale bardzo współcześnie potraktowana. I później mamy w magnetofonie zespół Sexy Codes, warszawski zespół, który również gra muzykę w stylu lat 70. Mamy teraz wielki powrót do takich brzmień bardzo organicznych. No, piątek będzie na pewno pełen emocji i będziemy rozdawać mapkę, żeby nikt się nie zgubił, żeby wszyscy trafili we właściwe miejsce. Natomiast w sobotę już koncerty w starym stylu, przemiennie między magnetofonem i sejfem. Będziemy mieć gorzowski, zupełnie nowy projekt Whistles Hellu. To jest ciężka do opisania muzyka, muszę powiedzieć, bo jest to trochę monodeklamacja Jakuba Choroszyńskiego, który jest lokalną, ciekawą postacią, twórcą bardzo ciekawych tekstów. Wtajemniczeni wiedzą też, że kończy książkę, którą kilka wydawnictw bardzo się interesuje, natomiast będą mu towarzyszyć z ilustracjami muzycznymi gorzowscy młodzi muzycy. Wystąpi też Kosmopolitan z Trójmiasta. To jest elektronika dosyć łagodna, przyjemna, po nich popsysze, czyli taki post-grunge psychodeliczny. Później będzie Gadecki, czyli solowo-saksofonista. Trójmiejski saksofonista, który nagrał w kościele świętej Anny w Trójmieście bardzo ciekawą, bardzo przestrzenną, ambientową wręcz płytę. I na koniec trójmiejsko-bydgoski zespół Robota. Jazz, ale w takim wydaniu transowym, surowym. No i oczywiście każdy dzień kończy się afterem. Sobota w sejfie, przepraszam, sobota w magnetofonie, piątek w sejfie. Myślę, że każdy coś tam znajdzie dla siebie. Szczegółowe opisy, linki do muzyki, wszystko można znaleźć na wydarzeniu oczywiście. Jest co przeglądać, czego słuchać, na co się nastawiać, a może warto po prostu przyjść i nastawić się, że odkryjemy coś ciekawego, bo w sumie do tego festiwal zmierza. Na muzyce łatwo jest mówić, łatwo jest też przegadać jakby sens muzyki, ale muzyki trzeba po prostu posłuchać i zapraszamy Państwa, żeby to przeżyć.
6: Wspomniałeś, że tego pierwszego dnia, czyli w piątek, to będziecie jeszcze tą mapkę rozdawać, no bo to faktycznie kilka lokalizacji. A jak rozwiązany pod względem biletu, to jest jeden bilet, czy na każdy
7: jeden wydarzy? Bilet na cały dzień lub jeden bilet na całe dwa dni. Są też bilety ulgowe dla młodzieży, a do 18 lat wstęp za darmo.
6: No niestety ja się nie załapię.
7: No, ale przykro mi.
6: No, Wiek ma także swoje inne zalety. Jak już wspomniałem, to 10. jubileuszowa edycja skłania do takiej małej refleksji, spojrzenia w przeszłość, jak to było, kiedy się zaczynało?
7: Skłania i trochę nawet sobie pozwolimy na to skłanianie się takie, żeby wszystkich tym skłanianiem poczęstować, a konkretnie robimy małą wystawę, która będzie w holu MCK-u i przez lata na każdym festiwalu robiłem dokumentację, więc mamy naprawdę setki, jeśli nie tysiące zdjęć i te zdjęcia będą leciały na telewizorach w holu oraz kilka z nich będzie na ramach, będzie można obejrzeć, jak to się przez te 10 lat wszystko zmieniało, jak to wyglądało. No przyznam, że przejrzałem sobie ostatnie te zdjęcia, raczej tego unikałem, bo jest tego bardzo dużo, ale wygląda na to,
6: że... wystawa, to trzeba było coś tam przejrzeć, tak?
7: Trzeba było coś tam przejrzeć. Wygląda na to, że trzymaliśmy od początku i ciągle trzymamy świetny poziom. I że zawsze to wyglądało ciekawie i no tak, miło jest bardzo na to popatrzeć.
6: A dla ciebie te 10 lat z festiwalem? Osobiście?
7: No ja zawsze jak kończę festiwal, to mówię, kurczę, nie wiem, jak ja to przeżyłem znowu. Bo jest to jednak zawsze dużo pracy, szczególnie drugi dzień, kiedy już wiadomo, że po pierwszym człowiek jest nie tylko przepracowany, ale też niewyspany. To jest na niezłych obrotach, ale jednak to goszczenie ciekawych postaci z całej Polski i spotykanie ludzi, przede wszystkim świetna muzyka, jakoś też niesamowicie nakręca i sprawia ogromną radość, na pewno, i satysfakcję, że się udało, także... Czyli wszystkie wrażenia są pozytywne.
6: Opowiedz trochę, jak wygląda organizacja takiego festiwalu. No, czy fakt, że to jest ten 10, sprawił, że nie wiem, jakoś inaczej do tego podchodziłeś, czy to raczej te pewne standardy masz i tego się trzymasz?
7: Jeżeli chodzi o organizację, to ja jestem naturalnym takim, ja strasznie obserwuję polską scenę muzyczną, choć dzisiaj jest to już bardzo trudne, ale no, obserwuję pewne środowiska i pewnych ludzi, których znam od lat i wiem, że w pewnych miejscach się kłębi. Nie wiem, no, nie mam dzisiaj takich mocy przerobowych, żeby naprawdę orientować się tak totalnie w co się dzieje w całym kraju, ale to takie najbardziej znane ogniska staram się nie spuszczać z oka i przyznam, że jak pojawiają się zespoły ciekawe, nowe, które też widzę, że są chętne, żeby jeździć w trasę, to gdzieś sobie robię notatki i w zasadzie festiwal, planowanie festiwalu już się zaczyna od pierwszego dnia po festiwalu, więc to tak naprawdę repertuar w zasadzie przygotowuje się przez cały rok. Natomiast ostatnie miesiące to już są kwestie czysto organizacyjne, jak to poukładać, co zrobić, żeby zmieścić się w bardzo ciasnych budżetach i żeby to wszystko fajnie wypadło. No, jest tej pracy logistycznej, a w tym roku wyjątkowo, ze względu na 4 lokalizacje, no ale zawsze jest to przygoda taka. Jeśli chodzi o metody, to one są co roku podobne, bo jakby muzycznie sprowadza się to głównie do przygotowania nagłośnienia, spełnienia riderów technicznych, no i ugoszczenia, znalezienia noclegu dla odpowiedniej liczby ludzi. Także techniczna strona nie jest zbyt romantyczna, natomiast romantyczna jest muzyka i spotykanie muzyków na pewno.
6: Także rozumiem, ty zapraszasz zespoły muzyków, czy zdarza się też, że zespoły, że tak powiem, się wpraszają, wysyłają ci jakieś tam swoje płyty, linki do Spotify'a i mówią, no to gramy całkiem fajnie, ty masz fajny festiwal, więc się fajnie składa.
7: Wprasza się bardzo dużo muzyków, znaczy stara się wprosić, natomiast selekcja jest dość brutalna. Przede wszystkim staram się, żeby... To się nie zawsze udaje, ale żeby każdy zespół grał na spinie tylko raz, a jeżeli gra drugi raz, to tylko z tego powodu, że robi coś nowego, zupełnie nowego niż wcześniej. To jest dla mnie ważne bardzo, przepraszam, kryterium. No i przyznam, że staram się to ułożyć również pod względem przebiegu całego festiwalu. Zdaję sobie sprawę na przykład, że po niektórych intensywnych koncertach ludzie nie pójdą od razu na następny koncert, tylko wyjdą sobie na świeże powietrze pooddychać i dopiero pójdą na następne, więc myślę o bardzo różnych rzeczach, jeżeli mamy, szczególnie jeżeli łączymy gatunki muzyczne, to tak, jest dużo myślenia o tym, jakie będzie wrażenie następnego koncertu po wcześniejszym, żeby to albo jakoś w jakiś sposób się wzajemnie wspierało, albo dawało jakieś rozluźnienie. Jeden intensywny koncert, to po nim coś łagodnego. Także tak, jest dużo kombinowania i taktyki. No i oczywiście ogranicza nas budżet, który jest niewielki, ale jest i trzeba się cieszyć tym, że jest. To też jest ważna rzecz.
6: A ten budżet to sponsorzy, czy miasto? Jak
7: od jakiegoś czasu budżet to jest budżet MCK-u, który... Pierwszy festiwal robiłem sam, szukając środków w różnych miejscach, natomiast przy trzecim festiwalu MCK wziął mnie pod swoje skrzydło i jakby co roku gwarantuje mi pewną kwotę, dzięki której ten festiwal można zrobić. Ale w tym roku wsparli nas również sponsorzy i warto by było im podziękować, bo jest to Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, spółka Gotek, spółka Hećko oraz firma Metal Plast. My bardzo dziękujemy za to, że nas wspierają.
6: No to będzie tacy nie do końca oczywiście sponsorzy takiego festiwalu.
7: Dobór sponsorów
6: chwała dla nich. No,
7: tak, oczywiście. Ja jestem bardzo wdzięczny, że takie firmy pomyślały o tym, żeby wesprzeć naszą inicjatywę i chwała im, tak.
6: Dobra, powiedz trochę o publiczności festiwalu. Przez te 10 lat ona się mocno zmieniła, czy to jest... Często spotykasz, tak nazwę to, starych znajomych?
7: Jest zawsze pół na pół. Dużo starych znajomych. Gorzów ma swoje kręgi ludzi zainteresowanych muzyką ufową, alternatywną, ale też co roku zaskakują mnie goście. Były nawet takie edycje, że gorzowian było około 20%, a 80% to były osoby przyjezdne i byłem zaskoczony tym, że były to osoby z Krakowa, z Poznania, ze Szczecina. Także ludzie podróżują raczej za muzyką, za wydarzeniami. Szczególnie, że małe wydarzenia mają jakąś taką swoją markę, są klimatyczne po prostu. Szczególnie jeżeli jest to kumulacja dobrej muzyki, to świadomi odbiorcy wiedzą, po co jadą i są to fajni ludzie, no.
6: A mówił to Bartosz Matuszewski, organizator, współorganizator gorzowskiego Spring Festivalu. Bardzo Ci dziękuję za przyjście do studia i rozmowy.
7: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Mega Gorzów.
1: Reklama.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
3: I po reklamie. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
4: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Wszystko się zgadza, 23 minęła, ja to Mati Fuczyło. Dzisiaj pogadamy o rapie, zagramy 20 najlepszych rapowych numerów, na które głosujecie wy na sk.pl i zagramy też kawałek gościa, który wpadł do nas dzisiaj, można powiedzieć, chyba prosto z Cloud9 albo z siódmego nieba, Getz w studiu Radia SK.
6: Siema, witam serdecznie.
5: Siemanko. Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą, było ich kilka w historii.
6: Wtedy tak.
5: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
6: Zobaczymy.
5: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
6: Tak. Mhm. Głównie prywatnie.
5: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
6: Tak, to robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
5: Okej.
6: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
5: Okej, no dobra, no to o tym dzieleniu się energią, ale też w ogóle o muzycznej energii i całej reszcie energii możliwych pogadamy. Getz jest w studiu, Cloud9, czyli nowy singiel zagramy dziś. Na pewno to jest Rap 20. Jeżeli wy macie pytania do Godziuli, to wysyłajcie je już teraz na Messengerze Radia SK. My będziemy je sprawdzali. Wracamy zaraz.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
3: 20.
7: Z ręki

0: puszcza avec moi.
1: Rap 20 w Radio SK. 19.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: To Oki i Sobel i w razie W, 9 minut po 23. Dzisiaj dowiemy się, czy Sobel też wypuści o północy album. To faktycznie temat, o którym głośno, ale nie o tym teraz, bo w studiu jest Getz. To teraz już tak oficjalnie siemanko raz jeszcze.
1: Yo.
0: Podoba mi się to przywitanie. Bardzo mi się podoba. Mogę ci zdradzić, że twój kawałek wpadnie dzisiaj jako nowość do notowania. Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
1: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
0: Okej, to jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
1: No ewidentnie wychodzę z depresji, to pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
0: czyli
1: przez
0: to jest,
1: dziecko.
0: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
1: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
0: Okej.
1: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
0: Okej, no to jest piękna historia.
1: To jest mój cloud name.
0: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
1: Mroczne.
0: Mroczne?
1: Tak. To były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
0: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
1: Zdecydowanie.
0: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że ty jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na, chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
1: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
0: Okej, czyli to w ten sposób to działa.
1: Tak.
0: Okej.
1: Nie, no kumuluje energię do burzy, tak bym to, wiesz.
0: Kumuluje energię do burzy. No to tak, o tej burzy bardzo chciałbym pogadać zaraz, bo czuję, że ta burza to z piorunami, ale mam nadzieję, że takimi pozytywnymi i muzycznymi.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No to o nich zaraz pogadamy, gramy miejsce 17. To Chivas i to nieodpowiedzialne.
2: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Tylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: 17 minut po 23:00 to PZ i bez nas nie zaczną i my faktycznie nie zaczniemy. Cały czas jest w studiu Getz, zresztą dopiero się rozkręcamy i zaraz będziemy o tym wszystkim rozmawiali, co się dzieje. No i właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Getza?
1: Tak. Okay. Zdecydowanie. Myślę, że tak. Co miesiąc może trochę... Rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
0: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
1: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
0: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. Co przed nami.
1: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mhm. Niż mamy dwa projekty już.
0: Okej.
1: Okay. Może nawet więcej.
0: Okej, okay, no to jest
1: wiesz, bardzo... jakby jak tyle mnie nie było, to jednak...
0: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
1: Tak.
0: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
1: To taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
0: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
1: się za tajemnicy
0: jeszcze. Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
1: Totalnie nie.
0: Okej.
1: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Mm-hmm. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
0: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
1: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
0: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
1: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
0: Okej, no dobrze, no to okiełznujmy to w takim razie razem. Gramy miejsce 15, ale zaraz wracamy do rozmowy i pytań mam jeszcze naprawdę dużo, również związanych z tym.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Żabson, Hellfield i Sentino. To Sopot w Radiu SK. 30 minut zostało do północy. W studiu jest cały czas Getz. Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu, Anathema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją. Mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, łącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
1: Wiesz co, tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić. Zacząłem to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no, było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami. Mhm. I rodziło się to w bólach.
0: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli? To znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
1: Miałem nauczyciela, tak.
0: Okej.
1: Okay. Tak, tak, okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje z tego 3D. Online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mhm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tak tego jest. Flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku

0: Fruity Loops, Ableton,
1: tak jest.
0: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali, czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
1: Okej, okay. Jeden z najbardziej, albo może najbardziej ambitny człowiek w polskim rapie, gościem Rap 20, Gedz, zaraz wracamy, będę miał jeszcze dużo pytań, również dotyczących tego projektu. Gramy miejsce 12.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

upadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

dogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: 20 minut do północy to Rap 20, za nami miejsce od 20 do 11, przed nami 10 najlepszych rapowych numerów waszym zdaniem. Mogę wam już teraz zdradzić, że za chwilę będzie tutaj też kawałek od dzisiejszego gościa, a tym gościem jest Gedz. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam, jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
3: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który okay. Już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
2: Okej, że mu nie pasuje outfit.
3: I zaczyna jęczeć.
2: Okej, no czyli to...
3: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
2: No proste.
3: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
2: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
3: ma swój gust.
2: Ma swój gust, to mi się
3: coś
2: podoba.
3: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
2: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz. Żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit. I chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
3: Nie mam pojęcia.
2: Czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz?
3: Nie.
2: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemo na Fide no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie?
3: I tak nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
2: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaglepane jest, zrobione?
3: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
2: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest.
3: Wiesz co, FL Studio był tym takim pierwszym... Pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopierać sam. Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
2: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie. My gramy miejsce 10, teraz to będzie Whitechur, Palari i Vivi Simon, ale już mogę powiedzieć, że na 9, czyli już za chwilę, Gedz i Guns, czyli Cloud 9. Co ty na to? Głosujcie na ten kawałek na SK.pl, aby za tydzień może pojawił się na pierwszym.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl. 10.
4: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Tydzień temu to było miejsce pierwsze rap 20. Dzisiaj to miejsce ósme MJ Deli i Deli Supreme. 8 minut przed północą w studiu cały czas jest Getz. Jeszcze go nie wypuściłem, choć zaraz faktycznie to zrobię. Ale istnieje taki numer, który jest jednym z najważniejszych dla mnie numerów jako słuchacza rapu i też człowieka, który się rapem zajmuje dzisiaj, powiedzmy. Nazywa się Akrofobia. I to jest taki kawałek, no, gdzie uważam, że spośród wszystkich tych milionów wyświetleń, które się tam pojawiają, prawdopodobnie połowa, przynajmniej 30% jest moja. I tam pada taki wers: niebo nie jest limitem, unoszę się w górę. No i to, co mnie zastanawia, to jest to, czy ty unosisz się jeszcze czasem do tego, żeby no chociażby takich projektów jak ta Akrofobia, czy wszystkie inne stare rzeczy sobie wrócić, uśmiechnąć się albo powiedzieć: o nie, jakie to było straszne. Jakie ty masz podejście do tego, do wszystkich tych rzeczy, które już po drodze robiłeś?
1: Momentami ambiwalentny stosunek mam do tego, a momentami mam coś takiego, że no dobra, gdybym wymienił ten wokal na dzisiejszy, to luz.
0: Okej, okay. Czyli to
1: albo
0: nie jest
1: kilka
0: tak,
1: wersów, to luz. Okay. Nie, myślę, że one, te płyty są starsze, zmiksowane fajnie, dobrze się zestarzały. Poza tym, że wiesz, no mam albo tam kilkanaście lat więcej, albo, albo kilka lat więcej, to no zawsze by się coś zmieniło.
0: No pewnie.
1: Ale jestem z tego albumu NNJL jestem bardzo zadowolony.
0: No właśnie, i nawet jakby sobie tak posłuchać tego numeru tytułowego z NNJL, to ja mam wrażenie, że ty od zawsze no miałeś jakąś taką głębszą wizję przy każdym z twoich albumów. To nie były jakieś losowe numery, które sobie nagrałeś. Ja mam takie poczucie i właśnie chciałbym, żebyś teraz mi powiedział, że czy to jest tak, że ty zawsze miałeś taką wizję głębszą? Bo też mam takie poczucie, że takie posiadanie wizji czasem w branży może przeszkadzać chyba.
1: To przeszkadza na pewno, ale nie wiem, czy mi akurat.
0: Ale miałeś
1: taką
0: wizję.
1: I nie wiem też, czy ta wizja zawsze jest taka super klarowna, jak się do tego siada. Natomiast z tym albumem, o którym teraz mówisz, to na pewno było tak.
0: A po
1: drodze? To pamiętam, że w ogóle na początku się pojawił gdzieś w mojej głowie ten tytuł Niebo nie jest limitem, który potem został do akronimu streszczony, troszeczkę zwężony, żeby można było z tego zrobić też logo. No i tutaj Forest Szoboba, bo Forest mi pomógł bardzo postawić tą wizję tego konkretnego albumu, no i Gracz również, który jest bardzo ważną, wiesz, jakby osobą na tej płycie.
0: No pewnie, że tak, natomiast lata mijają, niebo nie jest limitem nadal, to też ten cały ten skrót stał się jakimś takim wielkim hasłem, które idzie obok ciebie przez życie, co?
1: Tak, tak, i to jest kwestia akurat przypadku, bo kiedyś sobie po prostu postanowiłem, czego nie dotrzymałem już po drugiej płycie, że wszystkie moje albumy będą określone właśnie czteroliterowymi akronimami.
0: Okej, okay. Ależ utrudnienie sobie rzuciłeś.
1: Tak, i stwierdziłem, że co ja w ogóle wymyślam. I tutaj akurat zrezygnowałem z tej wizji, z tego konceptu na przyszłe płyty. No ale kurczę, ten album, duży sentyment mam do niego, to ci powiem. To jest coś, co bitowo bardzo lubię.
0: O tak.
1: I na pewno przetarło szlaki i postawiło te wszystkie osoby też na mapie.
0: Z całą pewnością.
1: Bo po tym albumie wszyscy też poszli w różne, różne miejsca. Dimz zrobił płytę z Białasem, Gracz zaczął miksować cały polski
0: tak
1: hip-hop na Forest z Quebo. Jednak
0: no tak.
1: To jest mocna rzecz.
0: Czyli jesteś po prostu trendseterem, człowiekiem, który wyznacza tutaj historię, która
1: ty
0: się...
1: Ty to powiedziałeś, nie ja.
0: Nie
1: do tego zmierzałem.
0: Getz trendseter to jest mój statement w takim razie, ale zanim cię wypuszczę, to takie ostatnie pytanie, no bo na tym mi bardzo zależy, a nawet bardziej niż mnie, to na pewno słuchaczom, twoim słuchaczom i słuchaczom Rap 20. Kiedy możemy spodziewać się dalej Getza? Co Getz ma w zanadrzu i czy jest na co czekać? No bo to, że jest, to wiem, ale czy bardzo długo trzeba czekać na niego?
1: No myślę, że jeszcze kilka tygodni maksymalnie. No,
0: okej, okay, dobrze. Się robi, się piecze w takim razie. Getz, gościem Rap 20, dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś.
1: Dziękuję.
0: No i niebo nie jest limitem, pamiętajcie o tym, tylko nie wymyślajcie sobie wymyślania tytułów na cztery literki. Dzięki.

0: Rest in peace.
1: Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się. No bo po co mi mieć?

0: Społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Poradzą wularem, muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.

przekaz, no i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lec. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

Kili Zimmer i Ta Sama to miejsce czwarte rap 20. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione kawałki na sk.pl. Tam można głosować też na dzisiejszego gościa, czyli Gedza, jego Cloud 9 dzisiaj na miejscu 9. Sprawdzimy, jak będzie za tydzień, a my przechodzimy do miejsca 3. To tym razem Kubi producent, Hubert Fuka, Jan Rapowanie i Guziori. Wszystko na potem.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.